RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, o świtaniu wołam do Ciebie. Posłuchaj rytmu mego serca, podnieś ku sobie moje myśli i pomóż mi dobrze przeżyć kolejny dzień mego życia. Panie, poprzez słowa dzisiejszej Ewangelii przypominasz, że jesteś tam, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Twoje imię. Proszę Cię o ducha gorliwej modlitwy dla mnie i moich najbliższych, abyśmy w duchu i prawdzie umieli służyć Tobie, a poprzez budowanie dobrych relacji między sobą byli światłem Ewangelii w naszej codzienności.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Tematem dzisiejszych czytań jest miłość bliźniego, ale także przestroga przed zejściem z właściwej drogi. Ezechiel wręcz ostrzega nas, iż jeśli występni nie zejdą z drogi grzechu, to nie będzie w nich życia. Naszym zadaniem jest takich ludzi przestrzegać i upominać. To ciężkie zadanie, ponieważ w dzisiejszych czasach trudno być tym upominającym. Każdy człowiek jest powołany do życia we wspólnocie z Bogiem. Spoiwem tej wspólnoty jest miłość. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że twórcą i inicjatorem tej relacji jest Bóg. On jako pierwszy nas umiłował, a Jego miłość objawiła się w Jezusie Chrystusie. Naszą odpowiedzią ma być również miłość. Najpierw do Boga, a potem do człowieka. Są to dwie rzeczywistości, które zawsze idą w parze, ponieważ nie można jednocześnie kochać Boga i nienawidzić człowieka. Właśnie na ten temat wypowiada się święty Paweł w liście do Rzymian, mówiąc: nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
1: Naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Jerzy, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże, księdze biskupie.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w naszej diecezji odprawy katechetyczne pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Jakie, księdze biskupie, najważniejsze konkluzje płyną z tych spotkań?
2: Uświadamiamy sobie, że każda parafia prowadzi działalność misyjną. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest z natury misyjny, podkreślają to dokumenty, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II, czyli Kościół czerpie swoje źródło, my wszyscy, z posłania przez Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa w tajemnicy wcielenia i Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicy. To widzialne posłanie tworzy Kościół i my w tym Kościele też jesteśmy posłani do świata. Świata takim, jakim jest. Czyli jesteśmy między dwoma rzeczywistościami. Z jednej strony tajemnica Trójcy Przenajświętszej, niezmienna, ponadczasowa, nasza przeszłość, teraźniejszość i ostateczna przyszłość, a z drugiej strony zmienność świata. I to jest zawsze zadanie Kościoła. Jak to, co jest niezmienne, wszczepić w to, co jest zmienne, czyli w tą zmieniającą się błyskawicznie sytuację. A wiemy doskonale, że jesteśmy teraz na takim etapie wielkich przełomów i w kulturze, zauważamy, i w ekonomii, i w polityce, ale także w życiu Kościoła, i między innymi te wyzwania były przedmiotem naszej kongregacji.
1: Ta misyjność jest dość takim mocnym rysem naszej diecezji, bo 2 września ksiądz biskup dokonał kolejnego posłania misyjnego. Tym razem do Kazachstanu wyjeżdża ksiądz Krzysztof Wiercioch, kapłan naszej diecezji. Może przybliżmy naszym słuchaczom, jak wygląda tak pokrótce sytuacja misyjna Kościoła w Kazachstanie.
2: Doskonale wiemy, że Kazachstan jest nam bliski przez fakt zesłania tam Sybiraków, naszych obywateli, rodaków jeszcze przed powstaniem państwa polskiego w 1918 roku, w okresie zaborowym i później w czasie II wojny światowej. Polityka Stalina była taka, żeby przemieszczać narody. To, co się dzisiaj też dzieje w Europie, te zmiany wtedy na tle politycznym, teraz bardziej ekonomicznym. I między innymi w Kazachstanie, który uzyskał swoją podmiotowość państwową po rozpadzie Związku Radzieckiego, została bardzo duża grupa właśnie tych naszych rodaków, ale nie tylko, bo i Niemcy nadwołżańscy, i nawet narody sięgające Azji, Kambodża była reprezentowana, Korea i tak dalej, i tak dalej. I wśród tych osób rozpoczęto duszpasterstwo, stworzono struktury kościoła w Kazachstanie, chociaż między innymi błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński, wielka postać, prowadził działalność taką ukrytą wśród zesłańców jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego. To jest dosyć złożona sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że ta grupa szeroko rozumianych zesłańców, którzy są chrześcijanami, czy obrządku wschodniego, czy katolikami, ona po prostu zanika całkowicie. Pozostają Kazachowie, którzy są głównie muzułmanami. To jest taki złagodzony islam, nie jest tak agresywny, w zależności od regionu, potężnego kraju, 9-krotnie większego od Polski, 16 milionów zaledwie mieszkańców. I teraz dotarcie do Kazachów jest bardzo trudne. Mówię o przesłaniu ewangelicznym i to jest wielkie wyzwanie dla naszych księży. Bardziej ważna jest obecność, a ta skuteczność statystyczna, ona jest jak gdyby w tle, ponieważ czasem zdarza się, że jeden z naszych kapłanów pracuje przez kilka lat, uzyska, powiedzmy, ten sukces ewangelizacji w postaci jednej nawróconej osoby. ale znamy już tą tajemnicę Kościoła, gdzie zasiane ziarno nagle może się okazać, że coś się zmieniają się konteksty. Na przykład układ plemienny, narodowy powoduje, że jeżeli przywódca klanu przejdzie na przykład na katolicyzm, to wszyscy pozostali również. Może się cokolwiek tutaj takiego zdarzyć, że to zasiane ziarno jeszcze nie wschodzące nagle będzie gwałtownie owocować, rodzić. I z tą nadzieją też właśnie posyłamy nam naszych misjonarzy.
0: Kościół w Polsce.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, ksiądz biskup Wojciech Osiel, napisał, że, tutaj cytat, decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące religii są krzywdzące. Czy według księdza biskupa działania, które od dłuższego czasu wprowadza ministerstwo w oświatę, w szkołę, wyprowadzi religię z naszych szkół?
2: Prawdopodobnie do tego może zmierza cała ta działalność reformatorska, ale nie myślę tylko o lekcjach religii. Wydaje mi się, że problem jest w ogóle cały ten system reformy. Wracając do religii w szkole, ona wciąż wędrowała. Ja pamiętam, jeszcze uczyłem w salach katechetycznych, gdy była wyrzucona do parafii, później po 89 wróciła z powrotem i ta pokusa wygnania dalej lekcji religii jest bardzo silna. Ja myślę, że to nie jest tylko problem Kościoła, bo rzeczywiście obecność na lekcjach religii w szkole katechetów bardzo nam pomagało w kształtowaniu młodzieży, dzieci, ale to będzie z wielką niekorzyścią dla szkoły. Wypędzenie lekcji religii będzie z wielką niekorzyścią dla szkoły. Dlaczego? Dlatego, że lekcje religii dawały możliwość dzieciom, młodzieży tworzenia własnego światopoglądu, nawet przez fakt, że lekcje religii były najbardziej interdyscyplinarnymi przedmiotami, czyli w 80% nawiązywały do innych przedmiotów w szkole, więc można było, uczeń mógł tworzyć sobie pewną syntezę, pewną wizję rzeczywistości, świata. Nie mówię o kwestiach moralnych, nie mówię o wychowaniu patriotycznym, o innych sprawach, które są dzisiaj bardzo ważne w formacji dzieci i młodzieży.
1: Tym bardziej, że mamy dane Instytutu Statystyki Kościoła w Polsce, które wskazują, że w ubiegłym roku na lekcje religii w Polsce uczęszczało prawie 76% uczniów. Co w takiej sytuacji zmniejszających się jednak godzin lekcji religii w szkole mogą zrobić katecheci, mogą zrobić rodzice, aby wiara, jej sposób wyrażania, pogłębiania, ale też treści, które są z nią związane, były przekazywane jednak młodemu pokoleniu i przynosiły konkretne owoce w ich życiu?
2: Wydaje mi się, że to 76% to jest i tak rewelacyjne. Bo przy takich działaniach ministerstwa, gdzie rzeczywiście już ograniczono maksymalnie lekcje religii, nie jest to przedmiot obowiązkowy, nie wlicza się do średniej, jest na początku i na końcu, wiemy jak działa szkoła dzieci, lekcje, te pierwsze godziny, ostatnie w takim bardzo mocnym natężeniu, więc wielu może zrezygnować. To i tak jest bardzo dużo, u nas jest 96-94 nadal, mimo tych działań opresyjnych ministerstwa. To dobrze świadczy o dzieciach, młodzieży, ale przede wszystkim o rodzicach, którzy mają świadomość, jak bardzo ważna jest formacja też duchowa, religijna ich dzieci. Co w tej sytuacji robić? Szkoła jest bardzo ważnym miejscem strategicznym, ale tak jak mówiliśmy, w okresie komunizmu byliśmy wygnani z tego środowiska. Więc pojawia się parafia i tutaj trzeba bardzo dużo podejmować działań ze strony i rodziców, dzieci, młodzieży, ale także duszpasterzy, wspólne działania i przede wszystkim dom. Dom, w którym i rodzina następuje przekaz wiary, bo mogą wszystkie te ośrodki jak gdyby upaść i szkoła, i może się okazać, że i parafia będzie osłabiona, ale rodzina zawsze była tym najmocniejszym punktem oparcia w procesie przekazu wiary.
0: Kościół w świecie.
1: Na 3 tygodnie przed wizytą papieża Leona XIV we Francji arcybiskup Paryża powiedział takie słowa, tutaj cytat: nawrócenia dorosłych to świadectwo, że pośród tej sekularyzacji Pan Bóg przemawia do ludzkich serc. Nowo ochrzczeni, których z roku na rok przybywa, doświadczają namacalnej obecności Pana Boga. Księże biskupie, czy możemy mówić o takim duchowym przebudzeniu najstarszej córy Kościoła w Europie, jak kiedyś określił ją święty Jan Paweł II?
2: Ciekawe zjawisko, zaskakujące i dla niewierzących, i dla wierzących, dla Kościoła. Ja tylko przypomnę tak ogólnie, że po rewolucji francuskiej, która uderzyła nie tylko w struktury społeczeństwa francuskiego, ale przede wszystkim w rzeczywistość wiary, życie Kościoła, struktury administracyjne Kościoła, nastąpiło takie odrodzenie w wieku XIX. Mamy bardzo dużo świętych, błogosławionych z tego okresu. Jest odnowa uczelni, różnych dzieł charytatywnych, ale jednak działania wrogie środowisk ateistycznych, które są bardzo mocne we Francji, zresztą one przygotowały rewolucję francuską, doprowadziły, że wiek XX to znowu zaduszenie życia kościelnego, działalności Kościoła, osłabienie duchowości, co za tym idzie w rzeczywistości też osłabienie kultury francuskiej, bo ona nie jest zasadniczo oparta na rewolucji francuskiej, choć niektórym się tak wydaje, ale to, co jest najwspanialsze, najbardziej wzniosłe, trwałe, jeżeli chodzi o kulturę francuską, zostało zbudowane na chrześcijaństwie. I teraz zauważamy to zjawisko znowu przebudzenia. Mamy nadzieję, że ta córa Kościoła nie będzie się tak przebudzać i znowu popadać w letarg i zasypiać. Sami biskupi francuscy są zaskoczeni tym zjawiskiem, pozytywnie. Mają zwołać synod, który ureguluje tę sytuację, bo to nie jest takie proste, gdy nagle wielu młodych ludzi, zafascynowanych neofitów, wraca do kościoła, rozsadzają struktury parafialne nawet, bo tam już też było takie zwiotczenie duchowe. To są młodzi, zwłaszcza ludzie, którzy chcą dokonać powrotu do Ewangelii, do źródeł, do tradycji kościoła i no, mamy nadzieję, że to zjawisko, które nie jest tylko we Francji, bo też w innych krajach, ono będzie narastać, będzie pozwalało także odnowić się kulturze europejskiej, bo jest to może jeszcze możliwe, tak bym to określił.
0: Z liturgii Kościoła.
1: Przed nami uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki naszej diecezji. Księże biskupie, o czym Kościół chce nam przypomnieć, kiedy świętujemy Narodziny Maryi?
2: Zawsze to są uroczystości dla nas napawające nadzieją wspólnoty, poszczególne osoby. Dlaczego? Dlatego, że w tej tajemnicy narodzin Maryi ujawnia się także odrodzenie nas samych, bowiem narodziny Maryi rozpoczynają w całym procesie zbawczym przygotowanie do przyjścia Jezusa Chrystusa, który odkupił ludzkość, który dał nadzieję nam wszystkim. Więc to jest bardzo ważne, że to święto jest w nas przeżywane jako możliwość zbawienia Jezusie Chrystusie mocą narodzin Maryi, ale także zaczynamy w tych narodzinach Maryi dostrzegać, jak piękne jest życie ludzkie, nasze istnienie w świecie, gdzie często się neguje istnienie, czy następuje jakaś autoagresja, niechęć do siebie, brak sensu życia. Uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest wielkim darem, że jest kimś wyjątkowym i że każde życie trzeba chronić, trzeba je rozwijać, bo ono jest powołane do wieczności.
1: W tradycji to liturgiczne święto jest też także nazwane świętem Matki Bożej Siewnej. W Duchowie na przykład mamy nawet mały odpust duchowski. Przypomnijmy, skąd ta nazwa Matki Bożej Siewnej i jakie zwyczaje są z tym świętem związane?
2: Patrzę tak na diecezję i widzimy, jak bardzo szybko zmieniły się struktury społeczne. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zasadnicza część wiernych diecezjan pracowała na roli. I stąd ten rok solarny, zmiany pory roku i tak dalej wpływały na pracę rolniczą, a ta znowu była bardzo mocno związana z wymiarem religijnym, duchowym. Skąd właśnie tutaj w tym kontekście Matka Boża Siewna? Mianowicie święcenie ziarna było tutaj bardzo ważne we wrześniu, kiedy kończono żniwa, wybierano jak najbardziej odpowiednie ziarno do przyszłego zasiewu i właśnie w okolicach uroczystości Matki Bożej, w samą uroczystość, następowało święcenie tego ziarna, które później dodawano do ziarna wysiewanego na polach. To były zasiewy tak zwane ozime, czyli to ziarno miało spocząć przez zimę w ziemi, aby na wiosnę wybuchnąć życiem, a więc tutaj mamy ten element umierania, śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania, chodzi. To jest wątki teologiczne, rzeczywistość teologiczna, które się przenikały właśnie między innymi z tym rytmem pór roku i rolnictwem. A Matka Boża właśnie w tę uroczystość następowało poświęcenie ziarna. Była przedstawiana i w literaturze, ale przede wszystkim w duchowości, w malarstwie jako ta, która wędruje z rolnikiem poprzez pola i w niej jako dokonuje się to życie. Ale Matka Boża dalej wędruje przez nasze życie, przez nasze pola, jest obecna wśród nas i myślę, że różne powiedzenia, mądrości ludowe są bardzo aktualne, związane z osobą Matki Bożej. Przypomnę na przykład, panna się rodzi, jaskółka odchodzi. To znaczy, że w tym okresie już następuje odwrot ptaków i wiele, wiele innych. Cała bogata tutaj wytworzyła się kultura wokół uroczystości Matki Bożej Siewnej.
0: Słowo pasterza.
2: Na pewno 1 września, drodzy rodzice, dzieci, młodzież, jest zawsze przełomowa, bo zmienia strukturę życia naszego domu. Tak jak wchodzimy w wakacje, jak się zaczyna 1 września, wszystko się w domu też zmienia. I dojazdy do szkoły i tak dalej, odbieranie dzieci z przedszkola, ze szkoły. Wiemy, to jest pewien rytm. Duże są zmiany też teraz w systemie oświaty, w edukacji. Ta gwałtowność reform już była wielokrotnie. Zawsze się zastanawiałem, czy ona ma sens, bo nigdy empirycznie jej nie zweryfikowano. Żeby ją zweryfikować, to musi przejść całe pokolenie. Czy to jest słuszne, czy nie? Więc mamy tutaj dużo wątpliwości. Nie chcemy obniżać lotów, jeżeli chodzi o wychowanie i kształcenie dzieci. Niestety taki kierunek został obrany. W związku z tym, że szkoła nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów, liczymy na mądrych nauczycieli, na mądrych uczniów, rodziców, którzy potrafią każdą reformę właściwie okiełznać i ukierunkować, to przede wszystkim liczyłbym na to, że rodzina będzie najlepszą szkołą i starajcie się, aby to miejsce było rzeczywiście przestrzenią rozwoju dzieci i młodzieży.
0: W trosce o Kościół.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Piosenkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów przy mikrofonie Andrzej Zarych. Wprawdzie zapowiadałem tydzień temu, że zaczynamy dzisiaj nową turę głosowania, ale jeszcze chwilę poczekajmy, jeszcze 2 tygodnie poczekajmy z tym głosowaniem. Na razie chciałbym przypomnieć piosenki, które w folkowej debiutowały w tym roku w większości znakomitej, no bo nie wszystkie, niektóre pod koniec ubiegłego. Zaczynamy od grupy Harni, Jedzie baba na rowerze. Potem będzie kapela Jedlicka, Zielona Jedlicka, a później zespół Starosądeczanie, Jojes Bryjowiocek. Przy okazji Starosądeczanom gratuluję nagrody w Zakopanem na festiwalu. No to rzecz rzeczywiście bardzo, bardzo ważna. Posłuchajmy ich.

W drugiej turze dzisiaj posłuchamy grupy Kirpecki Popod moje okienecko, potem będą Zasadnioki Stoi Jawor w polu, a później Łemko Tower i Podolanka. Głosowanie w naszym programie uruchomimy we wrześniu, ale trochę zmienimy zasady tego głosowania, trochę zmienimy sposób głosowania, myślę, z korzyścią dla wszystkich, a przede wszystkim będziemy wtedy grali zdecydowanie więcej utworów zespołów, bo przewiduję głosowania na zespoły, a nie na konkretne piosenki, no i w trochę innym trybie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie pracuję nad tymi nowymi regułami. W każdym razie już teraz Kirpecki.

Będzie teraz walc. Walc dziadka w wykonaniu grupy Sandyczoki. Potem będzie Fiszbanda i Zbój, a później Jedla. To będzie wiązanka nut podhalańskich w ich wykonaniu. A gdyby ktoś dzisiaj jeszcze chciał uczestniczyć w jakimś wydarzeniu istotnym, folkowym, no to w Krakowie o 10:00 Małopolskie Dożynki w Muzeum Lotnictwa. Zapraszam, jeśli ktoś ma czas i zdąży, to może przyjechać, no bo mam nadzieję, że wszyscy słuchacze uczestniczyli w ostatnich tygodniach przynajmniej w jakichś wydarzeniach plenerowych, wszak dożynek jest mnóstwo, a dzisiaj też jeszcze w Starym Sączu drugi dzień agropromocji. Gdybyście Państwo też chcieli sobie pojechać, wszystko z rolnictwem, z tradycyjnym gospodarowaniem, no i oczywiście występy. No a my gramy już teraz Sandyczoki, Fiszbanda i Jedla.

po góralsku jeszcze będzie. Siwy dym. Ani chłopce, ku mnie nie chodź. Potem studencki zespół góralski z Kalni, czyli w sumie zespół z Krakowa, ale gra nutę podhalańską. Idą casy. No a później zawaternik. Białogąska. Gramy.

No i powoli kończymy folkową listę przebojów, a na koniec w naszym programie dzisiaj skrzypnianki ta Bystrowodzicka, później Ślebodni Sumi i Regiel i zakończymy ludowym zespołem pieśni i tańca Andrychów. W ich wykonaniu będzie Polka. W przyszłym tygodniu jeszcze też nie będzie utworów, które są w zestawieniu do głosowania, chociaż w zasadzie teraz przypominam utwory, które do tego zestawienia należały w czerwcu i pewnie się pojawią. Z tym, że no, jak będziemy zmieniać trochę reguły głosowania, to myślę, że pojawią się nie tylko te utwory w wykonaniu tychże zespołów. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli. No i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Państwem Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Ołtarz w kościele w Bożęcinie odzyskał dawny blask. W niedzielę poświęci go biskup tarnowski Andrzej Jerz. Parafia przeżywać będzie odpust ku czci narodzenia Najświętszej Marii Panny. Biskup dokona poświęcenia odnowionego głównego ołtarza Matki Bożej Bożęcińskiej, mówi proboszcz ksiądz Mikołaj Piec.
3: Zabytkowy ołtarz odzyskał dawne piękno i blask i pozostaje mieć nadzieję, że tak właśnie wyglądał w zamyśle projektantów i twórców lat powojennych. Powstał jako wotum wdzięczności za ocalenie Bożęcina przed poważniejszymi zniszczeniami wojennymi, jakie dotknęły pobliskie miejscowości. Centralne miejsce w zabytkowym ołtarzu zajmuje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, otaczany niezwykłą czcią wiernych. Ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jerz poświęci również ten słynący łaskami obraz, który przeszedł gruntowną renowację w 2009 roku, a obecnie został odświeżony.
2: Uroczystości odpustowe w Bożęcinie Górnym odbędą się w niedzielę. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11. Matka dająca życie i matka wzrok przywracająca, tak mówią mieszkańcy okolic i pielgrzymi przybywający do sanktuarium Matki Bożej. Okazją, by odwiedzić to miejsce, będą także uroczystości odpustowe. Do okolic ponadto przyjadą motocykliści. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Okulickiej. Przed laty częstym gościem i czcicielem Matki Bożej Okulickiej był metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Dziś do tego miejsca przybywa wiele osób, by dziękować i prosić o kolejne łaski, mówi proboszcz i kustosz ksiądz Roman Majoch.
4: Najczęściej modlimy się o zdrowie. Także bardzo często prosimy tutaj o poczęcie życia, czyli wiele rodzin prosi o ten dar, który modlimy się za przyczyną matki dającej życie. Dzisiaj coraz więcej także małżeństw przeżywa różne kryzysy i chcemy ich polecać i te trudne sprawy zawierzać Bożej Matce.
2: W niedzielę odbędzie się także maryjny zlot motocyklowy.
4: Chcemy na zakończenie sezonu motocyklowego właśnie jesienią spotkać się popołudniem o godzinie 15. Zapraszamy wszystkich motocyklistów, użytkowników dróg. Takie spotkanie wspólne we wspólnocie tych, którzy podróżują na tych dwóch kółkach. O godzinie 16 będzie msza święta, później parada motocyklowa.
2: A we wtorek w uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny msze święte z kazaniem zostaną odprawione o 7, 9, 11 i 18. Po każdej liturgii będzie poświęcenie ziarna siewnego. Z Maryją

0: Światu Chrystusa pod takim hasłem odbędzie się wielki odpust w Zawadzie koło Dębicy. Do 13 września Sanktuarium Matki Bożej stanie się miejscem spotkania pielgrzymów, rodzin, dzieci, młodzieży, wspólnot oraz wszystkich, którzy pragną powierzyć Maryi swoje życie i dziękować za otrzymane łaski. Niedziela będzie dniem rodziny, po każdej mszy będzie błogosławieństwo dzieci, a podczas liturgii o 11 będą modlić się małżeństwa przeżywające m.in. 50. i 25. rocznicę ślubu. Kolejne dni zostaną poświęcone misjom, służbom mundurowym, chorym, nauczycielom młodzieży, rolnikom, ludziom pracy. Wielki odpust zakończy się w Zawadzie w niedzielę 13 września uroczystym dziękczynieniem za plony. Na dożynki zaproszeni są rolnicy, ludzie pracy, rodziny oraz parafianie i pielgrzymi. Patrioci z Sądecczyzny co roku pielgrzymują do polskiego Sanktuarium Narodowego na wzgórzu Kallenberg w Wiedniu. Będą tam ponownie już w niedzielę w ramach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Właśnie z Kallenbergu król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń. Jak mówi Piotr Plata z grupy inicjatywnej w Podegrodziu, związek z tymi historycznymi wydarzeniami miał także święty pochodzący właśnie z Podegrodzia.
1: To tak naprawdę tutaj najważniejszą osobą, która można powiedzieć przyczyniła się również do tego, był święty nasz Stanisław Papczyński z Podegrodzia, który miał udział duchowy i doradczy, bo był spowiednikiem oraz powiernikiem Jana III Sobieskiego. Udzielił mu błogosławieństwa przed wyprawą i legenda głosi, że przepowiedział zwycięstwo nad Turkami. Jego prorocze zapewnienia pomogło przekonać nieprzekonanych posłów na Sejmie oraz umocniło decyzję króla o wyruszeniu na odsiecz.
0: W 2018 roku został przekazany na Kallenberg obraz świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. W ramach niedzielnych uroczystości zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa wolowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza. Będzie także apel pamięci oraz zapalenie zniczy przy grobie Polaków poległych w obronie Wiednia w 1683 roku.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Witamy Państwa po wakacjach i siebie też.
3: I siebie też. Dawnośmy się nie widzieli.
2: Tak, to prawda. Nie będzie miło, proszę księdza. Dziś.
3: Choć no, początek roku szkolnego nie może być miło.
2: To będzie o nauczaniu, no to jest twarda nauka. Będzie o miłości i nie będzie miło. Pan Jezus z miłości, mówiąc ludziom prawdę, czasem w ogóle nie był miły.
3: No, stawiał na baczność człowieka po to, żeby to słowo jakoś zweryfikowało życie. Żeby człowiek sam zweryfikował swoje życie w świetle słowa i zastanowił się w tą czy w tą. Komu chce służyć, za kim chce iść.
2: Może dzisiaj ktoś to słyszy, kto może słyszał za dużo miłych słów, a mało konkretnych, albo może potrzebuje motywacji do zmiany, albo może przez to wierzyć w miłość, którą nazywa rzeczy po imieniu. Dobrze, to jest ten czas. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, werset 7 do 9.
4: Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
2: Mamy tu trzy osoby. Jest Bóg.
3: Jest prorok.
2: Jest prorok.
3: I jest adresat słowa.
2: Tak. I obydwaj mogą zginąć wiecznie, i prorok, i adresat, jeśli nie będą współpracować. Bóg mówi twardo do Ezechiela. On umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę, jeśli go ostrzegłeś. Bo jak go nie ostrzegłeś, to ty będziesz winny.
3: No i tu jest bardzo poważna sprawa, poważne wyzwanie, bo my niewątpliwie wszyscy jesteśmy adresatami słowa, czyli to słowo skierowane do nas, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokami. I każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest prorokiem, ma udział w prorockiej misji Chrystusa, czyli no, Pan Bóg kieruje słowo do nas, ale też chce kierować słowo za naszym pośrednictwem do innych, czyli przez nas. I my mamy wobec tego słowa się w sposób konkretny opowiedzieć. Znaczy, ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Muszę znać swoją tożsamość, żeby móc z tym słowem współpracować. Czy to jako prorok, czy to jako adresat słowa, które Pan Bóg do mnie kieruje. Ponieważ pamiętamy o tym, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. W relacji rozmawiamy ze sobą, mówimy. Tak, my bardzo często do Pana Boga wiele rzeczy mówimy. Mamy do Niego nieustanne listy, długie listy spraw, które Pan Bóg powinien załatwić.
2: Żebyśmy mieli.
3: Żebyśmy mieli to, co chcemy mieć.
2: Nie, ale też żebyśmy takie listy mieli, bo możemy w ogóle z nimi rozmawiać albo rzucać coś przechodząc koło
3: kościoła. To oczywiście, że tak.
2: To już jest coś, że ja od Niego czegoś chcę. Nawet jak jestem w tym naiwnym, powiedzmy sobie. Albo roszczeniowy.
3: Okej, okay, no dobra, niech tak będzie. Chociaż tak sobie pomyślałem, że adresatami, że słuchaczami tej naszej audycji to są jednak ludzie, którzy tego Słowa Bożego słuchają już i z Panem Bogiem się modlą, rozmawiają z Nim, wchodzą w relacje. Ale może ma Pan rację, może rzeczywiście słucha nas ktoś, kto ma problem z modlitwą, kto ma problem z rozmawianiem z Panem Bogiem. No tak czy inaczej, jeżeli wiara to jest relacja z Panem Bogiem, to trzeba ze sobą gadać.
2: Ja mam czasem problem.
3: Okej.
5: Okay. Cóż poradzić.
3: Dobra, ja też.
5: Nie będę tutaj jakiś
3: wyjątkowy. Ale ja się coraz bardziej uczę takiego bycia przed Panem Panem Bogiem w ciszy, ponieważ nie za bardzo wiem, co mam gadać i często łapię się na tym, że to, co gadam, nie ma sensu, w związku z powyższym ostatnio mi się podoba adorowanie, czyli bycie w milczeniu. Pan mówi, o co chodzi i on sobie ze mnie wyciągnie to, co chce. Ale żebyśmy my zrozumieli, że to nie jest tylko tak, że to my do Pana Boga mówimy, ale Pan Bóg mówi do nas. I to, co Pan Bóg do nas mówi, ma bardzo konkretny cel. To nie jest tylko takie powiedzenie uprzejmych słówek, tylko to, co Pan Bóg do nas mówi, ma zmienić nasze życie. Ma nas zbawiać, ma nas uzdrawiać, ma nas przemieniać, ma nas uwalniać, ma nas nawracać. Więc Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg coś mówi, to chce coś osiągnąć. A to, czy osiągnie, no to też zależy ode mnie.
2: Z tej trójki to On zawsze wie, czego chce, my różnie.
3: Tak. I co więcej, On zawsze ma rację. Chociaż nam często trudno jest w to uwierzyć, ale Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre i Bóg wie, czego chce w nas dokonać. I Bóg wie, czego my potrzebujemy, co potrzebuje się w nas zmienić, nawrócić, uzdrowić. Bóg to wie. My tego nie wiemy.
2: Bo to ksiądz powiedział bardzo mocno, bo jak jest taki dialog i okej, to jest trochę o naszej odpowiedzialności, po pierwsze za samych siebie, ale w ogóle za ludzi dookoła, za świat, który pikuje w dół w tych czasach w sposób gwałtowny, to ja nic nie zrobię, jeśli nie będę wiedział, kim jestem. To ksiądz to powiedział.
3: Tak.
2: Mam wiedzieć, kim jestem. Kim jestem wobec siebie i Pana Boga i wtedy jestem zdolny do pójścia do bliźniego swego, bo jak to będę robił we własnym interesie, to jeszcze sobie krzywdę narobię i drugiemu,
3: tak,
2: a nic nie pomogę.
3: Tak, a Pan Bóg, jeżeli ja już rozpoznam swoją tożsamość jako ucznia Bożego, ucznia Jezusa, to Pan Bóg nie tylko kształtuje mnie, żebym ja stał się święty, podobny do Niego, ale Bóg rzeczywiście wtedy posyła mnie, posługuje się mną, żeby prawda o Jego miłości dotarła także do innych ludzi, tych, którzy o Nim dzisiaj może już zupełnie zapomnieli, albo jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, bo nikt im nie powiedział.
2: Przychodzi mi do głowy postać teraz może popularnej bardziej mistyczki, Alicji Lęczewskiej, która przez swoje życie, jak to ostatnio gdzieś czytałem, w ogóle była komunistką i ceniła idee socjalistyczne. Ludzie chodzą różnymi drogami, a potem Jezus zaczął do niej mówić.
3: I to tak jak się mówi, w drugiej połowie życia.
2: Tak, po 50.
3: Dokładnie.
2: I mówił jej wiele rzeczy dotyczących jej i też bliźnich, nie?
3: No i my możemy z tego korzystać. To jest tak, ona weszła w tą posługę prorocką, stała się dla nas takim, no, narzędziem, nazwijmy to, którym Bóg się posłużył do tego, żeby też do nas dotrzeć. Więc jeżeli ktoś chce z tych jej mistycznych myśli korzystać, to jak najbardziej jest to wskazane. Bo to słowo też właśnie, jeżeli poczytamy takie proroctwo, taki przekaz od Pana Boga, to ono ma czemuś służyć. Znaczy Pan Bóg te słowa wypowiada w bardzo konkretnym celu. Mi tego rodzaju słowa pomagają. Na przykład ukierunkowują moją modlitwę, kształtują moją modlitwę, moją postawę przed Panem Bogiem. Chociażby właśnie to, o czym wspomniałem, adorowanie. Że ja nie muszę gadać, że ja nie muszę Panu Bogu wszystkiego opowiadać, że ja nie muszę stawiać się za całym światem, wymieniając wszystkich po kolei, ale że jeżeli przychodzę do Pana Boga taką postawą zawierzenia Mu siebie i oddaję Mu siebie, a z sobą oddaję Mu wszystko, co mam w sobie, wszystkie moje pragnienia, myśli, tęsknoty i intencje, o które ktoś mnie prosi, no to Pan Bóg to wie. Więc to, co Pan Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, może nas kształtować i powinno nas kształtować, ale pod warunkiem, że ja zechcę to przyjąć.
2: Pan Bóg też mówił do niej w sposób czasem dość twardy. Jak się czyta te pisma Alicji Lęczewskiej, to on mówi konkretne rzeczy. Jak postępować, jak przeżyć dzień, jakim być wobec siebie samej i bliźnich. To są tak bardzo proste rzeczy. Nie mistyczne może by się wydawało w ogóle. Mi się wydaje, że nie ma mistyki bez chodzenia twardo po ziemi.
3: To prawda. A ponieważ wszystkich nas dotyczy twarde życie tutaj na ziemi, a Pan Bóg chce, żebyśmy z tej ziemi doszli do nieba, to Pan Bóg daje nam słowo, które ma nas ukształtować, które ma nas ukształtować na Jego obraz i podobieństwo. A to bardzo często wymaga ciosania nas, obsłuchiwania tych wszystkich nierówności, szlifowania jakimś porządnym, prawda, pilnikiem gruboziarnistym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tam polerowanie. I Pan Bóg to czyni przez swoje słowo, przez proroku, przez Ezechiela. To właśnie mówił do Izraelitów. A tutaj Ezechielowi bardzo konkretnie pokazuje, że Ty jesteś przeze mnie wybrany i powołany do tego, żeby pomóc innym odkryć mnie i żeby pomóc mi zmienić życie drugiego człowieka. I w związku z powyższym, jeżeli wziąłeś na siebie odpowiedzialność bycia prorokiem, jeżeli wziąłeś na serio do swojego życia przynależność do mnie, że złączyłeś ze mną swoje życie, to ja liczę na to, że coś z tego będzie wynikało, że ty wykonasz moją wolę.
2: No dobrze, a to każdy ma być Ezechielem, czy może nie każdy?
3: Każdy ma być Ezechielem na miarę swojego powołania.
2: To mocne.
3: No to tak, ale popatrzmy chociażby rola rodziców. Taty, mamy, prawda, w domu rodzinnym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce, gdzie masz być Ezechielem.
2: To prawda.
3: I wiele więcej nie trzeba szukać. A to, czy ktoś ma inne tam społeczne funkcje, że jest dyrektorem, przełożonym, kierownikiem, to też odpowiada za jakichś ludzi. Nie tylko pod względem, prawda, rozdania zadań do wykonania, ale no też w jakiś sposób biorę odpowiedzialność za ich życie, za to. Jeżeli mi zależy na tym człowieku, to troszczę się nie tylko o to, żeby miał co do portfela, prawda, włożyć, ale też, żeby ta praca na przykład go kształtowała, żeby ją wykonywał dobrze, porządnie, żeby przez tą pracę też wzrastał, rozwijał się. No każdy na miarę swojej możliwości ma być Ezechielem. Ksiądz oczywiście przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Bo bardzo często byśmy powiedzieli to do księdza, to słowo. I w ten sposób...
2: No, to jest też taka sytuacja, mi się wydaje, że każdy, ale i ksiądz przede wszystkim, i czy tak właśnie jest, ksiądz mi powie, powinien być Ezechielem do samego siebie, patrząc w lustro.
3: Zdecydowanie pierwszym adresatem słowa, które ksiądz wypowiada w czasie kazania, jest on sam. I największym sukcesem każdego kaznodziei i rekolekcjonisty jest to, jeżeli po rekolekcjach ksiądz się nawróci, ten, który to głosi. Że coś się zmieni w jego życiu. Dlatego też ja, jak się modlę o słowo, modlę się przed homilią, czy też tutaj przed audycją, to ja zawsze chcę, żeby Pan Bóg przez to słowo zmieniał moje serce, moje życie. Żeby mnie kształtował. A jeżeli mnie będzie kształtował, no to jest szansa, że także i przez tą posługę moją, taką czy inną, będzie kształtował innych. Ja w to wierzę i z taką intencją staram się do tego słowa, które Pan Bóg mi daje, podchodzić.
2: No to jest bardzo ważne, bo nie da się inaczej. No jednak chyba najważniejsze jest świadectwo.
3: Tak.
2: Jezus, umierając na krzyżu, pokazał to.
3: No nam do umierania na krzyżu trochę brakuje, choć nie chcemy tego, boimy się, uciekamy przed tym, ale w tej posłudze bycia prawdziwym, bycia uczniem Jezusa, jest ten element umierania.
2: Za chwilę posłuchamy słów świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 8 do 10.
1: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
0: Święty Paweł ma talent w zwięzłym wyrażaniu najgłębszych prawd. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza wzajemną miłością, mówi Święty Paweł. Co to znaczy?
2: To jest kwestia zdefiniowania miłości, tak? Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ta miłość jest przedefiniowywana nieustannie na różne sposoby i bardzo często jest to, są to jakieś uczucia, emocje, wzniosłości, przyjemności, które ja czerpię z relacji z drugim człowiekiem, bardzo często wykorzystując go do swoich celów, do swojej przyjemności, żeby mi było fajnie. Tymczasem, jeżeli patrzymy na definicję Jezusa, miłości, którą On podał nam w czasie ostatniej wieczerzy, to co powiedział? Że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość jest pragnieniem dobra, jest aktem woli. Owszem, miłości mogą towarzyszyć uczucia, emocje, ale nie muszą. Mogą to być uczucia przyjemne, wzniosłe, ale mogą to być dokładnie uczucia też bardzo, bardzo trudne, kiedy na przykład ktoś kocha pewną osobę, ona cierpie, albo jest bardzo daleko, jest zniewolona, jest uzależniona, jest chora, tak? No to ja, trudno tutaj, czy Pan Jezus na krzyżu, trudno tu mówić o wzniosłych uczuciach i emocjach. Miłość jest aktem woli, moją decyzją, że ja chcę dobrze dla osoby, którą kocham. Chcę jej dobra. Chcę, żeby ona była szczęśliwa. Jeżeli uznaję wartości chrześcijańskie i uznaję, że największym dobrem jest Bóg, jedynym dobrem jest Bóg, to szczytem aktu miłości będzie pragnienie Boga dla tej osoby, którą kocham. Żeby ona spotkała Boga, żeby doszła do Boga, żeby była święta, żeby była w niebie. To jest to gdyby szczyt miłości.
0: Ksiądz powiedział, że Jezus pokazał to pójście na krzyż. I teraz ja mam każdemu być to dłużny, że ja jestem gotów.
2: Jestem gotów się poświęcić dla tego człowieka, dla jego dobra. Jestem gotów służyć mu, żeby on osiągnął dobro, żeby mu było dobrze. Dobrze w tym najwyższym z tego słowa znaczeniu, tak?
0: Żeby był zbawiony.
2: Żeby był zbawiony. Albo też, żeby tak żył, żeby do tego zbawienia się zbliżał, tak? Bo to nie możemy tego odrywać od kontekstu religijnego, od kontekstu wiary, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, Jego prawo nas zawsze zobowiązuje, ale my żyjemy tutaj na świecie bardzo często zapominając tak w tym aktualnym momencie o tym związku Boga z tym naszym funkcjonowaniem tutaj na ziemi. I to jest błąd. Po prostu jakaś taka nieumiejętność, z której my wyrastamy i w której dojrzewamy i wzrastamy. Im bardziej jesteśmy na tej drodze uczniostwa, tym bardziej ta pamięć na stałą obecność Pana Boga jest przy nas. Więc my mamy kochać drugiego człowieka, to znaczy mamy troszczyć się o to, żeby tak żył i tak postępował, żeby wszystko to, co robi, zbliżało go do Pana Boga. Czyli do nieba. Tak samo ja żyję, tak? Staram się żyć tak, żebym to, co robię, mogę robić wszystko. Paweł mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc mam tak postępować, żebym to, co robię, to jak żyję, żeby mnie to zbliżało do Boga, a nie od Niego oddalało. I to jest, powiedziałbym, taka fundamentalna mądrość naszego codziennego funkcjonowania tutaj, w tych wszystkich relacjach, które mamy, w tych wszystkich obowiązkach, zadaniach, w pracy, w domu, gdziekolwiek jestem, w sklepie. Tak mam postępować, żeby to, co robię, zbliżało mnie do Boga. Czyli było realizowaniem dobra.
0: To jest to łatwo napisane, czy łatwo, prosto napisane. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli miłość to jest powstrzymywanie siebie przed krzywdzeniem drugiego.
2: I siebie samego też.
0: Tak, cudzołóstwem, kradzieżą, odbieraniem godności życia. To jest właśnie miłość, a nie przynoszenie kwiatów. To może też, ale to inna miłość.
2: to dojrzewanie do miłości to jest tak naprawdę dojrzewanie do troski o drugiego człowieka, mm-hmm. prawda? Wiadomo, że tak jak popatrzymy te relacje międzyludzkie, relacje zakochanych, prawda, bardzo młodych małżonków, tutaj bardzo często się mówi, że to jest taki niemalże szczyt ich miłości. No, ta miłość taka pierwsza, zakochania, taka bardzo emocjonalna, bardzo wzniosła, dużo uczuć, emocji towarzyszy. Ale kiedy ludzie żyją ze sobą, no, ja to tylko z obserwacji, prawda, mogę mówić, ale żyją ze sobą 20 lat, 30 lat, 40, 50 lat, no to ta miłość dojrzewa, ona się przemienia. Tam już takiej wzniosłości może nie jest zbyt dużo, ale rośnie ten wymiar troski o drugiego człowieka, dbania, właśnie opieki nad nim i tak dalej. Tu jest ta miłość w czynach, w aktach, w konkretnych postawach.
0: To też jest tak, mi się wydaje, dojrzałość może na tym polega, niech to będzie jakieś moje odkrycie, że troska o drugiego człowieka zaczyna się od troski o samego siebie.
2: Tak samo jak zmienianie świata zaczyna się od zmienienia siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham prawdziwą miłością, taką miłością Pana Boga,
0: to innego nie pokocham.
2: Dokładnie. Nie mam tutaj nic dodania drugiemu człowiekowi, czego bym od Pana Boga nie otrzymał. Więc uświadamianie sobie tego, że jestem umiłowany, że jestem wybrany, że jestem cenny w oczach Pana Boga, że On daje mi swoje słowo, kształtuje mnie, czyni mnie, no uzdalnia mnie do tego, żebym ja sam się nawracał, rezygnował ze zła, uczył się wybierać dobro, odrzucać zło, czyni mnie człowiekiem coraz bardziej zdolnym do tego, żeby to samo dawać tym, których Pan Bóg na mojej drodze postawił.
0: To jest napisane, oczywiście świetnie znamy te słowa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest takie zdanie wtrącone nie wiadomo skąd i po co, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest może właśnie największy test na prawdziwą miłość.
2: I warto sobie przez taki pryzmat popatrzeć dzisiaj może na te swoje relacje z innymi ludźmi, na w ogóle na moje patrzenie na drugiego człowieka. My mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, o których, z którymi budujemy relacje takie czy inne, prawda, których rozmawiamy, których widzimy, myślimy o nich, oceniamy, wartościujemy. Warto zobaczyć, ile w tym, co robimy, jest prawdziwej troski o jego dobro. Prawdziwej troski o to, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby był blisko Boga, żeby realizował sam w swoim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bardzo dużo nas jest często takiego oceniania, osądzania, powiedzenia, że to już z tego nic nie będzie, to się niczego nie nadaje, że jest zły. I to bardzo mocno widać. Znaczy w sensie zło zawsze się narzuca i my to zło dostrzegamy, ale czy potrafimy dostrzec potencjalne dobro w drugim człowieku? Że Pan Bóg też go wybrał, też go stworzył, też go chce mieć przy sobie, też go uzdolnił do miłości. To, że on tak funkcjonuje dzisiaj kiepsko, to są tego jakieś konkretne powody, w które ja nie potrafię być może wniknąć i nawet czasami nie muszę. Ale ja drugiego człowieka nie zmienię. Ale jak ja na niego patrzę, jak ja buduję z nim relacje, to może się stać jakimś źródłem też czyjejś przemiany, czyjegoś nawrócenia, czyjegoś wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego.
0: Bycie prorokiem Boga to jest kochać drugiego człowieka.
2: No właśnie, ja tutaj myślałem, że pan powie za chwilę, pomyślałem teraz o księdzu Popiełuszce. No pan bardzo często do niego nawiązuje i tego, co pan nieraz mówił, no to właśnie ksiądz Popiełuszko kochał drugiego człowieka bez względu na jego, prawda, poglądy polityczne i tak
0: prawdę
2: dalej.
0: Prawdę mówił, ale kochał.
2: No właśnie. I to bardzo często zmieniało drugiego człowieka. I wielu takich świętych, i wielu takich ludzi na świecie jest. I to jest piękne, że właśnie dzięki współpracy z łaską Bożą staję się zdolny do tego, żeby kochać drugiego człowieka takim, jakim on jest i trochę patrzeć, może coraz bardziej patrzeć na niego oczami Pana Boga.
0: Jak mówimy o tej miłości, to przecież ona się gdzieś kończy. Po ludzku się gdzieś kończy. Po ludzku zaczynamy sobie kalkulować. Po ludzku mamy własną jakąś wytrzymałość. Oczywiście musimy być też sobie wierni i siebie dobrze słuchać. Natomiast miłość Boża to jest jakiś większy potencjał. To jest...
2: Tak, miłość Boża nie ustaje, tak to wiemy, to od Pawła to wiemy, że nie ustaje, ale oczywiście miłością jest tak, że to my nie możemy drugiego człowieka zasłodzić i zagłaskać.
0: Tak jest.
2: Tak, bo to czasami,
0: mówić prawdę.
2: Mówić prawdę, nawet stawiać w prawdzie, to co pan powiedział poza anteną wcześniej o matce, która musi wywalić ze swojego domu syna narkomana, dając mu bardzo jasne, albo prochy, albo dom, albo mieszkanie. I to jest też miłość.
0: Oczywiście.
2: To jest też miłość.
0: To jest strasznie trudna, najtrudniejsza.
2: Najtrudniejsza miłość. Ale taka miłość jest zdolna przemienić czyjeś życie.
0: Tak. To jest dopiero proroctwo.
2: Pan Bóg nas kocha miłością prawdziwą, szczerą, do końca. Sam siebie ofiarował, do końca nas umiłował. Powtarzamy to za Pismem Świętym. I ta miłość Boża jest tak wielka, że stawia nam wymagania, żebyśmy my rzeczywiście zmierzyli się z prawdą i o prawdę zawalczyli w swoim życiu I także jeżeli mamy na kogoś, kto od nas zależy, kto jest nam zadany, żebyśmy umieli na miarę daru łaski Bożej także zatroszczyć się o dobro tego drugiego człowieka.
0: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersy od 15 do 20.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
0: Zaczęliśmy od tego, że miłość nie oznacza, że ma być miłą, i od tego, że kochając jesteśmy prorokami Boga, kochając miłością Bożą, będąc gdzieś w niej zanurzeni, no ale to się nie da bez mówienia prawdy. Bo właśnie nie ma być miło, ma być uczciwie, prawdziwie. No jak ktoś błądzi, to proszę bardzo.
2: No właśnie, to proszę bardzo jest też trudne, też jest wymagające, ponieważ umieć zwrócić komuś uwagę z miłością, to jest sztuka. My to wiemy we własnym domu, kiedy nam już ktoś wpieni, prawda, dokumentnie i nerw nas ponosi, to teraz powiedzieć komuś prawdę w taki sposób, żeby mu nie przyłożyć, prawda, pałą, nie poranić go, nie wyzywać, nie odsądzić od czci i wiary, jest trudno i rzadko nam to wychodzi. Dlatego ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli nie umiesz do kogoś przyjść z miłością i porozmawiać z nimi, zwrócić mu uwagi z miłością, to może póki co milcz, się nie odzywaj. Bo możesz tylko i wyłącznie komuś krzywdę wyrządzić. Tak? Motywem mojego pójścia do drugiego człowieka, podjęcia z nim jakiejś rozmowy, dialogu, ma być miłość, czyli troska o jego dobro. Mi musi na tym człowieku zależeć.
0: Pomyślałem teraz o sytuacji spowiedzi, kiedy przychodzimy ze swoim życiem do Boga i mówimy twardo czasem o sobie. No i Bóg reaguje z miłością, przebaczeniem.
2: Bóg zawsze reaguje z miłością. Czasami z tym spowiednikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi może być różnie, prawda?
0: Może być albo niemiły, albo zamiły na przykład.
2: No tak, różnie bywa. Może być zmęczony, może być... różne rzeczy mogą się zdarzać. Niemniej rzeczywiście Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy z najgorszymi nawet grzechami, On zawsze, jeżeli jesteśmy skruszeni, zawsze nas przygarnie, zawsze nas przyjmie i do takiej postawy nas zachęca. No rolą spowiednika, jeżeli już ten temat mamy chociaż przez 30 sekund podciągnąć, jest pomóc penitentowi w tym, żeby rzeczywiście na Pana Boga się otworzył i pomóc mu stanąć w prawdzie. Ja mówię, jak ktoś się spowiada co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, to tak naprawdę ja widzę w tym, co ten penitent mówi, widzę, że on idzie z drogą Bożą. Ale czasami ktoś przychodzi po długim czasie, raz na pół roku, raz na rok i w tym, co mówi, widać, że on nie wie, o co chodzi. Nie wie, do kogo przyszedł, nie wie, po co przyszedł, nie wie, z czym przyszedł. Po prostu przyszedł, żeby przyjść. Ja wtedy bardzo często poświęcam sporo czasu na to, żeby temu człowiekowi powiedzieć, pokazać, jaka jest rzeczywistość twoja z punktu widzenia nauki Jezusa. Prawda? Powiedzieć, ty nie żyjesz z Jezusem. Nie wpuszczasz Pana Jezusa do swojego życia, a zostałeś stworzony dla relacji z Nim. I to jest takie stawianie w prawdzie drugiego człowieka, jakieś pokazywanie, naświetlenie jego sytuacji Słowem Bożym, objawieniem Bożym, tym, co Pan Bóg uczynił i co chce uczynić w jego życiu. I my tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego. Może łatwiej jest to przyjąć w konfesjonale, bo wiemy już, że żeśmy przyszli z tym, czy żeśmy przyszli. Chcemy, i jak już przyszedłem, zdecydowałem się, nawet jeżeli nie do końca wiem po co, no to jestem gotów przyjąć to, co tam z tej drugiej strony od Pana Jezusa przez pośrednictwo kapłana pada. Nawet jeżeli czasami może jest trochę szorstkie. Pytanie, czy potrafimy też to tak przyjmować w tym codziennym życiu. No wiemy, że to nie jest łatwe przyjąć czyjeś napomnienie. Przeważnie się zagotujemy.
0: Jedna sprawa, kiedy ktoś idzie do spowiedzi i kiedy mówi o swoich grzechach, a inna sprawa, kiedy ktoś nie przyjmuje jakby odpowiedzialności za to, co robi. I tutaj jest to napisane bardzo twardo. Powiedział to Jezus, uwaga. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli jak kto?
2: No, to jest bardzo fajne pytanie. A jak Pan Jezus traktował pogan i celników?
0: Z dużą miłością.
2: Oczywiście, że tak, bo my sobie od razu pomyślimy tutaj, no to w takim razie wtedy możesz go pałą zdzielić, tak. W tyłek go kopnąć, prawda, i powiedzieć, zejdź mi z oczu, no, nie chcę to mieć do czynienia.
0: Z telefonu jego telefon.
2: Tak jest, wykreślić, zablokować i tak dalej. Nie, no właśnie nie. Pan Jezus jak traktował pogan i celników? Chodził do pogan, wchodził w tereny pogańskie, szukał tych pogan u nich, pod ich adresem, w ich miejscu zamieszkania. Do celników przychodził na ucztę. Jak już jednego mu się udało wyciągnąć z komory celnej, no to tam na tą imprezę, którą Mateusz mu wyprawił, zgłosiła się cała armia celników. Jezus z nimi jadł i pił, co faryzeuszów strasznie wpieniało i pytania zadawali, prawda, konkretne uczniom, dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami. No właśnie dlatego, bo traktuje ich jak celników i grzeszników.
0: Ale to jest troszkę inna miłość, czy ta sama? Znaczy miłość ta sama, tylko miejsce się zmienia, bo jest ktoś w kościele albo poza nim. On staje się obszarem misyjnym, tak? Jest poza, jest wyłączony. Jest tak naprawdę w najgorszej sytuacji.
2: No właśnie, no Pan Jezus też niby to do uczniów mówił, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale sam kilka razy zahaczył zupełnie o ziemię poza granicami Izraela i spotykał się z takimi ludźmi, którzy z Izraelem nic nie mieli wspólnego i byli czystej krwi poganami i też do nich docierał i też do nich przychodził. A kiedy już ta jego misja na ziemi się zakończyła, to kazał wszystkim iść gdzie? No właśnie poza granicę, na cały świat. Idźcie na cały świat, po krańce ziemi. Więc Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka. I oczywiście, że z tej drugiej strony musi być ten element otwartości jakiejś, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony już w tym momencie, jeżeli miłość drugiego człowieka nie otworzy, to już go nic nie otworzy. Dlatego Pan Jezus z miłością przychodził do celników, z miłością chodził do pogan.
0: Czasem go rak otworzy.
2: To też tak może być.
0: Stanięcie oko w oko ze śmiercią.
2: Ze śmiercią, tak. Dokładnie, no... Ktoś powiedział kiedyś, że więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Coś w tym jest. Zdecydowanie coś w tym jest prawdziwego. I no Pan Bóg szuka wszelkich możliwych sposobów, żeby dotrzeć do człowieka. Pan Bóg chce nas za wszelką cenę uratować, bo On wie, przed czym nas ratuje. I wie, jaka jest alternatywa dla nieba. On to bardzo dobrze wie i tego dla nas nie chce. Więc będzie robił różne rzeczy. Ale nas też do tego wykorzystuje i motywuje nas dzisiaj no, do takiej miłości właśnie tych nieprzyjaciół, tak? Ja ich nie lubię. Naprawdę nie lubię ich, ale nigdzie nie jest napisane w Piśmie Świętym, że mam ludzi lubić. No naprawdę mamy różne temperamenty, różne charaktery i czasami tak do siebie nie pasujemy, że no po prostu się nie da tego kogoś lubić. Ale po pierwsze nie muszą tego okazywać, a po drugie mam go kochać, a nie go lubić. Czyli ma mi zależeć na tym, żeby ten człowiek był dobry. Ja go mogę nie lubić, ale chcę, żeby był zbawiony.
0: Miłość to nie jest lubienie do kwadratu?
2: To nie jest lubienie do kwadratu. To zdecydowanie nie jest lubienie do kwadratu. Nie, nie, nie. Oczywiście, że tam mistycy, święci tam mówili i że oni się za wszelką cenę przyłamywali, prawda? Czuli w sercu tam, no, że nie lubią tej osoby, więc starali się jej okazać, no właśnie, agere contra, tak? Dużo życzliwości, dużo takiej cierpliwości, dużo uprzejmości, działając wbrew temu, co to jakoś tam w emocjach się pojawiało. To jest jakaś, no takie, no zdecydowanie walka duchowa, walka ze sobą. To jest pokonywanie swoich słabości, wad i ćwiczenie się w cnotach. I do tego też Pan Bóg nas uzdalnia, ale to do tego trzeba czasu, do tego trzeba dojrzałości, która jest osiągalna. Ja jej zdecydowanie nie osiągnąłem. Jeszcze.
0: Ale to jest droga, prawda?
2: To jest droga. My jesteśmy w drodze. Całe nasze życie jest drogą. Drogą do tego celu, byśmy stali się podobni do Jezusa, podobni do Boga. Czyli podobni też przede wszystkim w miłowaniu. I siebie samego, i drugiego człowieka, no i w pierwszej kolejności Pana Boga. I kiedy ta miłość, pozwolimy miłości Bożej, żeby ona kształtowała nasze serce, no to będzie ta miłość, jakoś będzie jej więcej. Może będzie bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. Tym samym mniej egoistyczne.
0: Powiedzmy jeszcze słowo o Kościele, bo ten Kościół tu się bardzo mocno pojawia. Jezus kończy te słowa takim zwrotem, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak samo jak mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Czyli to jest Kościół.
2: To jest wspólnota.
0: Tak.
2: Wspólnota jest miejscem, w którym możemy doświadczyć i powinniśmy doświadczać wsparcia. Z jednej strony przyjmujemy, z drugiej strony dajemy. Wspólnota jest miejscem, w którym my nawzajem siebie przyjmujemy i siebie ofiarowujemy. Ofiarujemy się drugiego człowieka. We wspólnocie łatwiej jest pokonywać trudności, dźwigać krzyż. Łatwiej jest stawać w prawdzie, łatwiej jest się mobilizować do budowania relacji z Panem Bogiem. Łatwiej jest podejmować życie chrześcijańskie. Wiele osób mówi, że w miejscach pracy to oni są sami jako jedyni wierzący. Dlatego Pan Bóg daje nam wspólnotę Kościoła, żebyśmy w tej wspólnocie mogli wzrastać, mogli sobie nawzajem służyć, mogli innych pociągać w tej wspólnocie do Jezusa. Kościół jest nam bardzo potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to Pan Jezus by go nie założył.
0: Jest i powinien być miejscem miłości.
2: Uczenia się miłości, przyjmowania miłości i dawania miłości, tak.
0: Czyli nie musi być tam miło.
2: Ale jak będzie miło, to też nie jest źle. Więc nie traktujmy tego jako tak, że musimy tutaj się biczować, prawda? Musimy cierpieć i musimy być dla siebie tacy ciągle surowi. Nie. No, kiedy tej surowości trzeba, Pan Bóg ją okazuje, ale przede wszystkim kocha.
0: Na tym kończymy dziś te rozważania. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tej audycji, dokładnie księgi, serdecznie zapraszamy. Radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, tam już jest wszystko napisane. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 6 września w 23 niedzielę zwykłą. Dziś także mamy pierwszą niedzielę miesiąca września. Zbliża się godzina 10.30. Przenosimy się do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą niedzielną mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz Daniel Świątek, wikariusz parafii katedralnej. Zaś w ramach homilii zostanie odczytany list pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji zbliżającego się 16 tygodnia wychowania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Kochani, tak nas już Pan Bóg stworzył, że stworzył, że potrzebujemy obok siebie drugiego człowieka, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest wspólnotą osób. I ta wspólnota jest dla nas ważna i w życiu codziennym, ale również w modlitwie. Dlatego dzisiaj też spotykamy się tutaj w takiej, nie każdy z osobna, ale w wielkiej wspólnocie eucharystycznej. My tu w katedrze i ci wszyscy, którzy modlą się z nami na odległość za pomocą różnych technicznych środków. Budujmy więc tą wspólnotę, o której mówi nam dzisiejsza liturgia słowa, nie tylko tutaj na Eucharystii, ale również wtedy, gdy wrócimy do domu, do naszych wspólnot rodzinnych, zawodowych, szkolnych i każdych innych. Nie jest łatwo je budować i o tym dzisiaj liturgii również będzie. Czasem trzeba kogoś zdrowo i mądrze upomnieć, czasem trzeba kogoś wytrzymać, ale właśnie to bycie razem powoduje, że my jeszcze bardziej ludźmi jesteśmy. Niech więc to spotkanie z Panem dzisiaj otwiera nasze serca nie tylko na Pana Boga, ale również na drugiego człowieka. Nawet wtedy, gdy nie jest to serce łatwo otworzyć. Ta Najświętsza Ofiara jest sprawowana w intencji w całej wspólnoty parafialnej, we wszystkich waszych intencjach, które składamy tutaj dzisiaj na Chrystusowym ołtarzu, a ofiary zbierane na cacę przeznaczone są na prace remontowe w budynkach parafialnych i auli Jana Pawła II. Przepraszajmy Pana za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, postrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do wstępnego powiem: wstępny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by wstępnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś wstępnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, a ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo, albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie tych dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wysłuchajmy listu pasterskiego z okazji 16 tygodnia wychowania. Drodzy bracia i siostry, słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, przypominają nam, że Ewangelia zaczyna się od spotkania. Jezus mówi o niewielkiej grupie osób, która gromadzi się w Jego imię, by doświadczyć Jego obecności. W tegorocznym liście pasterskim z okazji Tygodnia Wychowania pragniemy zachęcić duszpasterzy i wiernych świeckich do podjęcia właśnie takich zobowiązań, spotkań w naszych wspólnotach parafialnych. Odpowiedzialność zrodzona z miłości. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Ezechiel przypomina swoim współczesnym o obowiązku bycia stróżem domu Izraela. W świetle myśli Kościoła bycie stróżem oznacza postawę towarzyszenia drugiemu człowiekowi. Nie jest to jedynie surowy nakaz, ale jak wskazuje święty Paweł, troska wypływająca z miłości, która jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość bliźniego sprawia, że nie możemy pozostać obojętni na oczywisty fakt, iż wielu naszych braci i sióstr utraciło dziś żywą relację z Chrystusem. Z tej pasterskiej troski wyrasta potrzeba przemyślenia na nowo duszpasterstwa w naszych parafiach. Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego, dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych do spraw wiary. Wielu z nas, patrząc na dzisiejszy świat, czuje narastający hałas informacyjny i pośpiech, który sprawia, że coraz trudniej usłyszeć głos własnego serca, a co dopiero głos Boga. Zainspirowani nauczaniem Jezusa o uczniach zebranych w Jego imię, chcemy dziś zaprosić was do wspólnego spojrzenia na nasze parafie, nie jako na urzędy, ale jako na miejsca autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi. Często myślimy o wierze przez pryzmat zakazów i nakazów, traktując przykazania jako ciężki plecak pełen kamieni, które trudno udźwignąć. Tymczasem kolejność w chrześcijaństwie jest inna. Najpierw jest osobista relacja z Jezusem. To z niej wypływa dobre życie. Kiedy doświadczamy miłości Boga, który kocha nas bez względu na wszystko, wspominany plecak przestaje być ciężarem. Przykazania wtedy stają się naturalnym owocem bliskości z Jezusem, a nie narzuconym ograniczeniem. Święty Paweł przypomina, że wszystko streszcza się w miłości. Kto prawdziwie kocha Boga, ten nie koncentruje się na wypełnianiu przepisów, lecz chce mieć z Nim relacje. Kto kocha bliźniego, nie czyni mu krzywdy, nie dlatego, że ktoś mu tego zabrania, ale dlatego, że miłość z natury nie wyrządza zła. Katecheza w parafii ma być właśnie taką drogą, prowadzącą do spotkania z osobą Jezusa. Życie wtedy staje się piękne i wolne dzięki Jego łasce. Spotkania w małych grupach. Katecheza parafialna nie jest powtórzeniem z szkolnej lekcji religii.
Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Opiera się na spotkania w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze i bez maski. To właśnie w takich grupach realizuje się pragnienie Jezusa, gdzie są dwaj albo trzej, tam jestem pośród nich. W małych grupach parafialnych jest także miejsce na ufną modlitwę, której towarzyszy obietnica, o której przed chwilą usłyszeliśmy. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Dzieci, młodzież i dorośli, uczestnicząc w tych spotkaniach, będą mieli okazję dzielić się z innymi swymi problemami. Kiedy dzielimy się ciężarem z naszymi braćmi i siostrami, a oni biorą go na swoje ramiona w modlitwie, Ewangelia przestaje być tekstem z przeszłości. Staje się okazją do wzajemnej miłości świadczonej przez czynną pomoc i modlitwę. Spójrzmy na Kościół we Francji. Według najświeższych danych z tegorocznych obchodów Wigilii Paschalnej liczba chrztów przekroczyła tam 21 tysięcy. Wzrosła o blisko 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to najwyższy wynik od lat. Najbardziej zdumiewa fakt, że większość nowych wiernych to jest tak zwane pokolenie Z. Młodzi ludzie, którzy nie wychowali się już w rodzinach wierzących. Francuzi wracający do wiary często podkreślają, że pomogło im osobiste świadectwo konkretnych osób, wierzących przyjaciół, dziadków, rodziców, a także kapłanów i katechetów. W ich relacjach pojawia się myśl, że nie chodziło tylko o teoretyczne argumenty, ale o spotkanie z kimś, kto żyje wiarą w sposób wiarygodny i zaprasza do kościoła. Warto też zauważyć, że większość nowo ochrzczonych skierowało swą uwagę na sprawy wiary dzięki mediom internetowym. Był to pierwszy impuls, który zainspirował ich do kontaktu z osobami zaangażowanymi w życie Kościoła i zainteresowania się liturgią. Dla nas w Polsce jest to jasny sygnał. Sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, których Jezus naprawdę jest pośród nas. Przekazywanie płomienia wiary. Przekazywanie wiary jest jak podanie z ognia, jest jak podanie ognia z zapalonej świecy. Właśnie katecheza parafialna stwarza wyjątkową okazję do tego, by spotkać autentycznych świadków wiary, duszpasterzy i animatorów, którzy nie tylko nauczają o Bogu, ale dzielą się tym, jak doświadczają Go w swoim życiu. Warto w tym miejscu odnieść się do Ewangelii świętego Łukasza. Ewangelista kreśli przejmujący obraz drogi do wiary w zmartwychwstałego Jezusa, która zaczyna się od głębokiego, osobistego przeżycia. Maria Magdalena wraz z innymi niewiastami udała się do grobu Jezusa. Zaskoczone kobiety stwierdziły, że grób jest pusty i nie ma w nim ciała Pana. W sytuacji zagubienia i bezradności spotkały dwóch świadków, mężczyzn lśniących szatach, którzy ogłosili im, że żyjącego nie ma wśród umarłych. To doświadczenie bezradności, zmieszanej z widokiem odwalonego kamienia, blaskiem bijącym z szat tajemniczych postaci, jest doświadczeniem lęku, który spotkał się z nadzieją, ta zaś stała się fundamentem ich świadectwa. Niewiasty na czele z Marią Magdaleną pobiegły z radosną wiadomością do 11 apostołów i natrafiły na mur niedowierzania. Ewangelista odnotowuje, że słowa kobiet wydały im się czczą, gadaniną i nie dali im wiary. To bolesne zderzenie wynikało z prostego faktu. Maria Magdalena i jej towarzyszki nie tylko usłyszały o zmartwychwstaniu Jezusa, ale przeżyły spotkanie ze świadkami, którzy z mocą wyprowadzili je z mroku grobu ku światłu prawdy. Tymczasem apostołowie wciąż tkwili w przeszłości. Dla nich Pan był wciąż zamknięty w ciemnościach grobu, a relacje kobiet były jedynie słowami. Apostołowie nie dotknęli jeszcze tajemnicy zmartwychwstania. Wspomniana relacja rzuca kluczowe światło na sens katechezy parafialnej. Chodzi w niej o przejście od teoretycznych treści o Bogu, traktowanych dziś przez wiele osób, przyznajmy to z bólem, jako czcza gadanina,
do osobistego doświadczenia obecności żywego Jezusa dzięki spotkaniu z ludźmi, którzy, podobnie jak świadkowie przy grobie, potrafią przekonać, że On żyje. Dopiero żywy kontakt z Panem, zapośredniczony przez autentyczne i żarliwe świadectwo drugiego człowieka, przemienia martwą literę przekazywanych treści w pulsujące życie wiary. Usłyszeć głos Pana. Na koniec chcemy zostawić was wszystkich, a szczególnie was, drodzy współbracia w kapłaństwie, z poruszającym wezwaniem dzisiejszego psalmu. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Odczytajmy dziś to wołanie jako prośbę Boga o naszą pasterską otwartość. Serce twardnieje niepostrzeżenie, czasem z lęku przed nieznanym, czasem z rutyny, a najczęściej ze zmęczenia codzienną posługą. Historia z pustyni, o której wspomina psalmista, to przestroga przed sytuacją, w której mimo oglądania Bożych dzieł w obliczu nowych wyzwań zamykamy się na natchnienia Ducha Świętego. Dlatego zachęcamy was, nie zamykajmy się na te wskazania duszpasterskie. Wiemy, że w wielu parafiach takie starania są już owocnie podejmowane. Wielu z was od lat z wielkim poświęceniem buduje małe wspólnoty i towarzyszy braciom i siostrom w ich drodze wiary. Niniejsza prośba nie jest prośbą narzucania nowych rozwiązań, lecz zachętą do wspólnego odczytania znaków czasu. Stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji. Niech ten impuls do odnowy katechezy parafialnej nie będzie traktowany przez nas duszpasterzy jako dodatkowy ciężar, ale jako szansa na powrót do istoty naszego powołania, do bycia świadkami, którzy pomagają innym odnaleźć żywego Boga. Pozwólmy, by te myśli stały się dla nas narzędziem budowania Kościoła żywego, którym każdy człowiek czuje się zauważony i wezwany do bliskości z Chrystusem. Na drogę ufnego otwierania serc na głos Ducha Świętego oraz na trud podejmowania duszpasterskiej odnowy serca wszystkim błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podpisali pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce, obecni na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,

0: Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wsparty mocą Ducha Świętego bronił niestrudzenie depozytu wiary. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących państwami, aby swoje obowiązki na rzecz społeczeństw traktowali jak służbę. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za młodzież i dzieci, aby budowali swoją przyszłość na fundamencie, jakim jest Chrystus. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za małżeństwa przeżywające kryzys, aby w łączności z Jezusem odnalazły drogę do powrotu do siebie i szczęścia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby dzięki miłosierdziu Bożemu otrzymali przygotowane mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych tu zgromadzonych, abyśmy korzystając z sakramentów świętych byli drogowskazami dla wszystkich poszukujących Boga.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę całą na cześć i prawie swojego imienia, a także na pożytek dla naszych całego Kościoła Świętego.
2: Boże źródło prawdziwej pobożności i pokoju, sprawa byśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła zgodnie z Twoją wolą. Napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien.

wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. We wtorek uroczystością ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronki naszej diecezji i Bazyliki Katedralnej, rozpoczniemy Tydzień Maryjny, który potrwa do 15 września, Święta Matki Bożej Bolesnej. Tegorocznym kaznodzieją tygodnia będzie ojciec Nicola Tandara ze Zgromadzenia Świętego Ludwika de Montfort. W sumie od pustowej we wtorek o godzinie 12 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Uroczystość poprzedzą jutrzejsze nieszpory o godzinie 17.30. W ciągu tygodnia maryjnego w dni powszednie zapraszamy na msze święte z kazaniem i okolicznościowym o godzinie 12.00 i 18.00. Zachęcamy do zgłaszania intencji, które będziemy polecać w modlitwie podczas koronki do siedmiu boleści o godzinie 17.20, a potem podczas mszy świętej o godzinie 11.00. A później podczas mszy świętej o godzinie 11.30 zapraszamy na modlitwę godzinkami ku czci Matki Bożej Bolesnej. W środę będziemy modlili się w intencji chorych i cierpiących, a podczas mszy świętej o godzinie 12.00 będzie udzielany sakrament chorych. W ramach tygodnia zapraszamy na wieczór uwielbienia Jezus w centrum, który odbędzie się w piątek 11 września o godzinie 19.15 na Placu Katedralnym. Wieczór poprowadzi Schola III LO i Przyjaciele. Zapraszamy także na festyn katedralny w sobotę 12 września od godziny 15 do 18.30, który odbędzie się na Placu Katedralnym. W związku z tym w sobotę od godziny 14 do 19 nie będzie przejazdu między ulicą Kapitulną a Katedralną. Przejazdu nie będzie także w piątek w czasie trwania wieczoru uwielbienia. O godziny 19 do 21.30. Wszystkich kierowców przepraszamy za niedogodności. Prosimy o wsparcie organizacji festynu przez ofiarowanie różnego rodzaju fantów, które będzie można wykorzystać w ramach loterii. Szczególnie panie prosimy również o upieczenie placków, które będą sprzedawane podczas festynu. Placki można przynosić w sobotę 13 września o godzinie 11 do 14 do sali w domu katechetycznym. W ramach festynu przygotowaliśmy wiele atrakcji. Swój występ będą miały zespoły Schola Katedralne Nutki oraz Hul Legato ze Szkoły Podstawowej nr 3. Zespół X. Ponadto będą policjanci reprezentujący swoją pracę, konkursy dla dzieci przygotowane przez siostry misjonarki, dmuchańce, malowanie twarzy, oczywiście coś do zjedzenia, pierogi, kiełbaski, napoje. Swoje wyroby będzie prezentowało koło gospodyń wielskich przy katedrze. Z racji festynu msza święta wieczorna w sobotę 13 września będzie wyjątkowo o godzinie 19.00. Ofiary zebrane podczas festynu będą przeznaczone na remont auli w domu katechetycznym. W niedzielę 13 września będziemy modlili się za małżeństwa i rodziny, a podczas mszy świętej o godzinie 12 będziemy świętowali jubileusze małżeńskie. Serdecznie zapraszamy małżonków, którzy przyszli wspólnie na mszę świętą, najlepiej wraz z dziećmi, aby wspólnie dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego. Będzie to również okazja, aby odnowić małżeńskie przyrzeczenia. Również w niedzielę, 13 września, zapraszamy na godzinę 19 na organowy koncert maryjny w wykonaniu pana Sławomira Barszcza. Poniedziałek, po mszy świętej o godzinie 18, wyruszy droga krzyżowa z katedry do kościoła w Tarnowie Krzyżu. W ostatnim dniu tygodnia, w poniedziałek 15 września, po mszy świętej o godzinie 18 wyruszymy z kopią słynącej łaskami piety procesji maryjnej ulicami Starówki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Szczegółowy program tygodnia, jak również zapowiedzi poszczególnych wydarzeń można znaleźć w mediach społecznościowych i na plakatach. We wtorek z racji odpustu parafialnego kancelaria katedralna będzie nieczynna. Spotkania w najbliższym tygodniu. Kandydatów na ministrantów od klas trzecich zapraszamy w poniedziałek na godzinę 16, lektorów w poniedziałek o godzinie 19. Trwa nabór do soli sanktuaryjnej akatyst. Chętni mogą się zgłaszać do pana organisty albo przyjść na próbę w czwartek o godzinie 19. W dniu 25 września odbędzie się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa do Mielca. Wyjazd z ulicy Goldhammera o godzinie 15.10, koszt 40 zł, zapisy u zelatora pana Tomasza Nadolnika.
W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Władysław Kłusek, lat 73 z ulicy Lwowskiej oraz Wacław Kubiak, lat 73 z ulicy z Placu Kazimierza. Polecajmy ich dusze oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję niedzielnej Eucharystii z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie 6 września w 23. niedzielę zwykłą. Dziś także mamy pierwszą niedzielę miesiąca września. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył ksiądz Daniel Świątek, wikariusz parafii katedralnej. Zaś w ramach homilii został odczytany list pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji zbliżającego się 16 tygodnia wychowania. Niedziela to dzień spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Po spotkaniu z Nim przy stole Słowa Bożego i przy stole eucharystycznym wracamy do naszego codziennego życia, aby czynić je coraz lepszym. A dzięki upominaniu z miłością bliźnich możemy pomóc przemienić ich życia. Wszystkim naszym słuchaczom życzymy dobrej, pogodnej i radosnej niedzieli. Szczęść Boże!

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica zaprosa pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Kolejna opowieść gwarowa górali białych to jak Wojtek Ślaga koniowi uroki łodczynił. Mój stryk Jątek głostął na gospodarce na wieżyce. Kawalerom jest, ale se gospodarzy jak mało w to dzisiok. Bo to i krowy chowo i kunie, jak trza to na swoją zrobi i jest se sąsiadom z pomozy. Ja lubię ze strykom do pola jechać. Jak se odpoczywamy w cieniu, to mi różne historie z dawnych lat opowiada. Jedna strykowo gotka mi się uda, to wam dziś opowiem. U Ślagi na Piechowce gospodarka była jak się patrzy. Uj, piękny, honorny, krowy mlecne i czyste, ja ze nie jeden pozazdrościł. Stary Ślaga zawsze godł. Gospodynio pozna po psie, a gazdo po kuniu. Prawda godł i od mała swojego syna Wojtka uczuł zamiłowania do gazdówki. Wojtek, choć jedynok, zawsze bywał uzłożny, pracowity ojca i matko we wszystkim sonuwał i wyrocął, a i w koniu się ciesął i są nim furmonił. Będzie śniego dobry gazda, godali ludzie w osiedlu. Za Potocką mieli sąsiada, nazywali go Zoprzalec. Sąsiad dokuczliwy nie był, ale baba miał basz do żartu. Nikt się nie przesel koło chałupy, żeby nie łoziorała. Jak chłopy wieźli drzewo z lasa i spotkali Zoprzalcową, to wiedzieli, że spokojnie nie dojadą. Albo się kunie zerwały, albo się łośki połamały. Ile sto fur ze sianą przewróciło się koło Zoprzalcowe stodoły, to trudno policzyć. Mieli zaś Zoprzalce dziopo, kaśko, zgrabno była, rumiano, robotno, a łocy po matce miała czorne jak dwa węgle. Wojtkowi nadawała się kaśka. Ona rada na niego spozierała i stary Zoprzalec nieroz gwarkował, że młodzi pasują do siebie, a i pola blisko. Tak i jednego razu wybierał się Wojtek w las i jak zawsze prowadził Gniadego do Potocka płoić. Kiedy Gniady płocął pić, coś ich się z nim zaczęło dziać. Zjeżdżał się, nogami zaczął grzebać, wydrzyźniać się i forkać. Wystrogany Wojtek zaczął się na boki wodzierać, patrzy, a tu Zoprzalcowo wlepiła ślipia zo stodoły. U, bodaj was, to wyście mi kunia oziorały. Nawrócił kunia do stajnie, skrzyzował mu włosie na grzywie i zaczął głaskać. A Gniady nic, dali forko i kłopytami grzebie, łepą cząsie zdjął Wojtek gacie i trze gniado mu sieść. Gniady nic, jeszcze wiosy się jeży. No to ostało ino jedno, pomyślał Wojtek, czemu uroki odcynić. Polecił do chałupy, wyjął spod plach i orzucę się w ogiolki i puścił do gornecka z wodą. Idu na dno, to na pewno uroki go do siebie. I w los dostajnie. Poloniska łodyć spyska, a płotar kuniowi wodą popysku. Ty moc w mocy to na łocy i zaś płotar kuniowi po łocak. A ty trzeci het do ucha, łocy nie wyzoj złego ducha. I reszta wody wlął Gniadomu do ucha. Jak się Gniady nie siarpnie, jak nie przyfasuje łepą we Wojtkowe czoło, tak się kujsik Wojtek podział. Łop przytomniał się cisule pod złobą, jak mu ona jeziorom przytomność wróciła. Wylizała go łod nóg, a kończyła na gobie. Wojtek zerwał się na nogi, wyleciał ze stajnie, na głowie miał bólo jak zimnioka, a w głowie się krociło jak po imioninach. Patrzy, a tu Zoprzalcowo stoi. Łore, ty Wojtusia, w toś ci tak polnu. To nie wiecie, to was kieślipia. Uozioraliście mi gniadego, a śniego przesło na mnie. Dobrze ze mi ci suda uroki odczyniła, żebyście mi wiący na moje bydlota nie ziorali, a za waską kaśką tyś się obzierał nie bedo. Niech się w to głupcy z taką teściową morduj. Powiem wam jeszcze, że Wojtku złość wnet przesła, bo Kaśka miała lepsze uroki na Wojtka, a nie dali jak za rok u zaprzalców było wesele. Jak się Wojtkowi z teściową zło, tego stryk nie godą. Ale podobno Kaśko to i Wojtuś i stare ślagi lubieli i kwolili jak dobrą gaździną. Aj. Pytam pięknie, słuchajcie, folkowego grania i gadania. Cytuł dla was Piotr Gąsienica.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek i pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Moi ściewy, dzisiaj już 23. niedziela zwykła, niedziela wrześniowa, kiedy chcemy razem medytować najpierw nad świętą Ewangelią, którą usłyszymy w naszych kościółeckach, a będzie to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał: kiedy Jezus godł do swych uczniów, kiedy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idzę ta i upomni go w cztery oczy. Kiedy cię usłucha, pozyskaj swego brata. Kiedy zaś nie usłucha, wej ze sobą jeszcze jęksego dwóch, co by na słowo dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli tyś i nie usłucha, donieś wtedy ta kościołowi. A kiedy nawet i kościoła nie usłucha, niech ci ta będzie jako pogonin i celnik. Zaprawdę godą wam, wszystko, co związajcie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiązajcie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej ty zaprawdę godą wam, kiedy dwaj z was na ziemi zgłodnie o co prosić będą, to wszystko użycę im mój ojciec, który jest w niebie. Bo koi są dwaj, je to też trzej zebroni w imię ta moje, to jestem tyś i pośród nich. Dziękujemy Jezusowi za to, że przypomina nam, co by my tyś dawali nie tylko świadectwo, ale mamy tyś upominać, przypominać, żeby Bóg był najważniejszy. Trzeba nam przypominać o tych wartościach boskich, o tym, bo ten świat dzisiejszy traci to poczucie grzechu, wrażliwości, ale też i upominania, przypominania, co w życiu jest najważniejsze. Nie jest to łatwe, bo nie lubimy, kiedy nam ktoś zwraca uwagę. Ale dzisiaj Jezus daje nam to przyzwolenie, kochani rodzice, dziadkowie, kiedy przypominacie swym dzieciom, wnukom, nie tropcie się, ale to jest wszystko w waszym sercu. My, moi ściewy, nieraz najpierw cztery oce przypominamy, upominamy tych, którzy ta nieustannie idą złą drogę i idą na zatracenie, jak to Jezus godł. Moi pokochani, Pan Jezus też dzisiaj nas zapewnia, kiedy się modlamy dwóch, trzech, będziemy wtedy wysłuchani w imię Boga przed oblicem Najwyższego. I to jest też takie zapewnienie, gdzie dwaj, trzej zebroni są w imię moje, tom zem jest pośród nas. Im więcej się modlamy we wspólnocie, w rodzinie, wtedy ta modlitwa płynie prościusieńko ku Bogu. Nie traćcie ta nadziei, moi ściewy, bo i choć jakie troski macie, choć jakie problemy, ale trzeba nieraz porozmawiać szczerze w łocy, przygodać, ale też i łomodlać najpierw, co by Pan Jezus rzeczywiście był zadowolony. Zawsze mi się tu przypominał ojciec Pio, kiedy się tak tropił też na tym wszystkim, co widział, ale najpierw się na modlitwie pytał Pana Jezusa: Panie Jezu, a Ty zejś zadowolony ze mnie? I tak zaczynamy też, aby innych upominać, najpierw się pytamy, czy Jezus jest z nas zadowolony, jak jest to nasze życie. Moi ściewy, co u nas na Podhalu, w górach? No już lżej jest niejako w naszych tutaj górach, mniej tych turystów, ale na weekendy widzimy, jest wiele ich turystów, jest, no dyć, jest piękny ten naski wrzesień. To jest czas jeszcze, by my ta chłodzili, aby my to wszystko tak pięknie ustawiali. My trwamy już w naszych uroczystościach maryjnych, gdyż przed nami święto, uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny, patronki też i naszej diecezji, patronki, która
chcemy dzisiaj niejako i zecyć, jak święty Maksymilian, co by my ją kochali, co by my byli jej dobrą chlubą i też radością. Idźmy tą drogą boską ku Maryi, bo ona, Maryja, na zawsze prowadzi ku Bogu, ku Chrystusowi. Chciałem dzisiaj Matce Boskiej po góralsku zaśpiewać na te jej urodziny.

Przytul dziś do serca góroli nasyczki. Hej, prowadź nas, Matulu, bo tyś ukochana. Hej, prowadź nas, Matulu, bo tyś ukochana. To jest piękna przyśpiewka. Niech ta Matka Najświąca nas prowadzi tym chłodnickiem ku Bogu. A my, Moiściewie, w tym nowym roku szkolnym, katechetycznym, dołóżmy starań, sobie Pan Jezus, Ty zbóż nas zadowolony z tej pracy, obowiązków. Ale ściewy, niech nie traćmy, Ty, moi pokochani, tego zawierzania, bo to zawierzanie dobremu Bogu jest i naszą modlitwą. Trzeba na nowo wołać, Panie, kiedy będzie ciężko i w naszym życiu, Panie, Ty się tym zajmij. Te słowa sługi Bożego, księdza Dolindy, i niech i nas prowadzą, i niech nas niejako umacniają. Jeszcze raz syczki pozdrawiam was, moi ściewy, którymi się spotykałem tak licznie w nasych mszak, choć jak górak na nasych przepięknych nabożeństwach, też festiwalowych i w Zakopanem, i w Sącu. I to jest piękne, że przychodzamy, aby zaczerpnąć te łaski. Pamiętam o was w modlitwie, ogarniam tych chorych, cierpiących, i niech Pan Jezus syczkim ta błogosławi. Łastańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Po reklamie. Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 6 września i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
3: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
3: Dzień dobry.
1: O uwagę prosimy panią Krystynę Wycykał z Dębiny Łętowskiej.
3: Kochana mamo, babciu i prababciu, 91 lat życia to piękna księga zapisana miłością, pracą i troską o innych. Dziś, w dniu tych wspaniałych urodzin, dziękujemy dobremu Bogu za kolejny rok Twojego życia, a Tobie za wszelkie dobro i miłość, która nigdy nie gaśnie. Życzymy Ci, aby kolejne lata były pełne spokoju, ciepła domowego ogniska i zdrowia, które jest najważniejsze. Niech każda chwila przynosi Ci radość i zadowolenie, a otaczający Cię ludzie niech darzą szacunkiem i życzliwością. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata życia.
1: Życzenia przesyłają córka Bożena z mężem, wnuki oraz prawnuki Ania, Miłoszek i Max. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Marsa Lam, Najmilejsza jest mi moja mama.

0: O uwagę prosimy panią Marię Sacha z Brzeska.
1: Kochana mamo, z okazji Twoich urodzin życzę Ci dużo zdrowia, spokoju i codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi Ci powody do uśmiechu, a życie będzie pełne pięknych chwil, życzliwych ludzi i małych przyjemności. Dziękuję Ci za całe dobro, które mi dałaś, za Twoją miłość, troskę, cierpliwość i za to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć, za wszystkie rady, rozmowy, pomocną dłoń i za to, że jesteś. Życzę Ci, aby kolejne lata były czasem spełnienia marzeń, odpoczynku i cieszenia się tym, co najpiękniejsze. Niech los Ci sprzyja, Bóg hojnie obdarza łaskami, zdrowie dopisuje, a uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy. Niech każdy dzień będzie pięknym małym świętem, a każdy rok pięknym prezentem. Niech szczęście Cię zawsze otacza, a życie niech Ci jeszcze wiele dobra dostarcza.
0: Wszystkiego najlepszego życzy córka z mężem oraz dedykuje piosenkę dla mamy.
2: Ty jesteś moją kochaną mamą, jedną, jedyną i wciąż tą samą. Twe wielkie serce

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Marię Sacha z Brzeska.
1: Z okazji 70. rocznicy urodzin oraz imienin życzymy Ci dni pełnych radości, spokoju i spełnienia marzeń. Niech życie przynosi Ci same dobre chwile w zdrowiu do następnych jubileuszy.
0: Życzenia składa brat Czesław z żoną oraz dziećmi Elżbietą i Tomaszem i ich rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 70. urodziny.

0: O uwagę prosimy Państwa Teresę i Mariana Gawełczyk z Radlnej.
1: Drodzy jubilaci, Tereso i Marianie, w tym szczególnym dniu 50. rocznicy wstąpienia w związek małżeński, z całego serca życzymy Wam, abyście przez kolejne lata wspólnego życia nigdy nie zapomnieli, jak smakuje miłość i jak piękne mogą być poranki, kiedy budzimy się u boku ukochanej osoby. Pragniemy Wam, drodzy jubilaci, pogratulować pięknego stażu oraz życzyć Wam błogosławieństwa Bożego na dalsze lata małżeństwa. 50 lat spędzonych razem jest dla nas, Waszych przyjaciół, pięknym obrazem, jak przez problemy, trud codzienności pozostać nadal wiernym miłości. Ze złotych godów cieszymy się z Wami i na brylantowe gody czekamy.
0: Gratulacje składają Dorota, Józef, Urszula, Wiesław, Iwona, Kamil oraz Antoś, który ciocie i wujka mocno całuje. Muzycznym upominkiem będzie piosenka "Przeżyliśmy ze sobą tyle lat".

0: O uwagę prosimy Państwa Bernadetę i Bronisława Zaklikiewicz z Kąśnej Górnej.
1: Dużo szczęścia i radości, moc uścisków i miłości. Niech Wam lata w zdrowiu płyną, smutki niechaj Was ominą.
0: Moc najserdeczniejszych życzeń z okazji imienin i urodzin dla Bernadety i Bronisława Zaklikiewicz z Kąśnej Górnej przesyłają swatowie Władysława i Marian Zięba z Bruśnika oraz dedykują piosenkę zespołu Pogórzanie Chłopca Jastrzębiana.

0: O uwagę proszony jest pan Stefan Kalarus z Płonicy koło Gorzowa Wielkopolskiego.
1: Drogi bracie Stefanie, w dniu imienin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem na długie lata, a każdy dzień przynosi pokój, radość i powody do uśmiechu. Życzymy Ci niesłabnącej pogody ducha, sił oraz samych pięknych chwil w otoczeniu najbliższych. 100 lat w szczęściu i pomyślności.
0: Z całego serca życzą brat Franciszek z żoną z Tymowej oraz rodzeństwo. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów, Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy panią Rozalię Krawczyk z Łąkty Górnej. Kochana solenizantko!
1: W dniu Twych imienin przyjmij szczere i serdeczne życzenia. Mnóstwo radości, obfitości łask Bożych, długiego życia w dobrym zdrowiu. Niech omijają Cię wszelkie kłopoty i troski, a każdy dzień niech będzie piękny i radosny.
0: Tego Ci życzy z całego serca przyjaciółka Maria oraz dedykuję piosenkę Życie to nie bajka.

0: O uwagę prosimy Państwa Paulinę i Krzysztofa z Nieczajnej Górnej.
1: Kochani Paulino i Krzysztofie, dziś właśnie mija pierwszy rok, jak powiedzieliście sobie sakramentalne tak. Z tej wyjątkowej pierwszej rocznicy życzymy Wam nieskończonych pokładów miłości, cierpliwości do siebie nawzajem. Niech w Waszym domu zawsze gości radość, spokój i wzajemne zrozumienie, a każdy kolejny rok przynosi same piękne chwile.
0: Życzą rodzice Krystyna i Jan oraz brat Patryk z Anitą i Bartek. Dedykują piosenkę Marcina Kłosowskiego Pomimo burz.

0: O uwagę prosimy Państwa Mariolę i Radka Smolosz z Gruszowa Małego.
1: Z okazji 20. rocznicy ślubu pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń i sił do pokonywania trudów życia. Wasza miłość to piękna opowieść, którą piszecie każdego dnia. Niech kolejne rozdziały będą pełne czułości, wzajemnego wsparcia i niekończącego się szczęścia.
0: Życzenia przesyłają rodzice Karolina i Andrzej oraz rodzeństwo Marcin, Agnieszka, Iwona i Asia z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tylko ty możesz wejść do mojego serca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
7: Hyundai.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: W koncercie życzeń miło nam powitać pana Antoniego Wróbla z Dębna.
13: Kochany mężu, z okazji urodzin życzę ci zdrowia, niesłabnących sił i uśmiechu na każdy dzień. Życzę również, aby nigdy nie opuszczała cię pogoda ducha i dobry nastrój, a w twoim sercu i naszym domu niech zawsze panuje spokój. Dziękuję ci za każdy wspólny dzień, za troskę o naszą rodzinę i za twoją stałą obecność. Niech spełnią się twoje najskrytsze marzenia. A Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
12: Życzy żona Zosia oraz dedykuje piosenkę Piotra Jurkiewicza Kochaj życie, kochaj chwilę.

0: O pozostanie z nami prosimy pana Antoniego Wróbla z Dębna.
1: Kochany tato, z okazji twoich urodzin pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia oraz podziękować za twoją miłość, cierpliwość i wszelką troskę. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełniają się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Karpowicz Family Nie mów, że się nie da.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Antoniego Wróbla z Dębna.
1: Kochany tato, z okazji urodzin jeszcze raz życzymy ci dużo zdrowia, pogody ducha, spełnienia najskrytszych marzeń i nieustającej radości życia. Życzymy ci, abyś każdego dnia znajdował mnóstwo powodów do uśmiechu i zadowolenia. Niech dobry Bóg obdarza cię obfitymi łaskami, zdrowiem i siłą na dalsze lata.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Baciarów, Szalejesz.
2: Stasa!

0: O uwagę prosimy panią Monikę Staszałek z Kielc.
1: Kochana Moniko, z okazji 47. rocznicy urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia. Życzę Tobie dużo zdrowia, niezliczonych chwil szczęścia, miłości i wszelkiej pomyślności. Wiele powodów do radości, sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, niesłabnącej energii do podejmowania nowych wyzwań i realizacji zamierzonych celów. Niech życie obdarza Cię tylko tym, co najlepsze, a marzenia stają się rzeczywistością. Niech każdy kolejny dzień przynosi zadowolenie. Bądź zawsze sobą, tak miłą i pogodną. Niech szczery uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy. Życzę Ci również, abyś osiągnęła w życiu wszystko to, co wystarcza, by być szczęśliwą, bo Ty na to zasługujesz.
0: Opieki Matki Bożej i Bożego błogosławieństwa dla Ciebie i rodzinki życzy Twój ojciec chrzestny z rodziną oraz dedykuje piosenkę Kordiana Góraleczka jak ze snu.

0: Gorące pozdrowienia dla Marcina Kosowskiego z Zalasowej, który świętuje 50. urodziny.
1: Niech twój Mercedes zawsze prowadzi cię bezpiecznie do celu. Omija korki, spala jak najmniej, a każdy kilometr przynosi satysfakcję. Życzymy szerokiej drogi, zielonych świateł, wielu udanych tras i szczęśliwych powrotów do domu. Wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń.
0: Życzą żona Beata, córki Katarzyna, Aleksandra i Gabriela oraz zięć Krzysztof i wnuczki Nikolka i Hania. Muzycznym upominkiem będzie utwór 100 lat, polska piosenka urodzinowa. Dzisiaj

0: O uwagę prosimy Państwa Barbarę i Andrzeja Świnionoga z Zalasowej.
1: Z okazji 25. rocznicy ślubu życzymy Wam zdrowia, radości, uśmiechu, abyście tak jak dotychczas kroczyli drogą miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia.
0: Życzenia przesyła ojciec chrzestny Stanisław Madeja z żoną, dziećmi i wnukami oraz dedykuje piosenkę Eleni po słonecznej stronie życia.

0: O uwagę prosimy pana Stefana Opokę z Uszwi.
1: Z okazji imienin wielu łask Bożych na każdy dzień. Dużo zdrowia, pokoju serca i niech Matka Boża wraz z Twoim patronem wstawia się nieustannie za Tobą.
0: Życzy żona wraz z dziećmi i wnukami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wśród tylu dróg.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Włodzimierza Put z Poręby Spytkowskiej.
1: Kochani rodzice, 40 lat temu powiedzieliście sobie tak i od tamtej chwili wspólnie tworzycie historię pełną miłości. Przez te wszystkie lata udowodniliście, że prawdziwa miłość to nie tylko wielkie słowa, ale przede wszystkim codzienna troska, cierpliwość i bycie razem, na dobre i na złe. Dziękujemy Wam za dom pełen ciepła, za wartości, które nam przekazaliście i za to, że każdego dnia pokazujecie, czym jest prawdziwa miłość. Życzymy Wam, abyście nadal szli przez życie, trzymając się za ręce i z uśmiechem oraz spokojem w sercach. Niech zdrowie, szczęście i Boże błogosławieństwo towarzyszą Wam każdego dnia, a każdy kolejny wspólny rok będzie równie piękny jak minione 40.
0: Tego życzy córka Sylwia z mężem Czesławem i wnukami Lili i Michałem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dancing Band Tylko Razem.

0: O uwagę prosimy panią Władysławę Zegar z Zalasowej.
1: Droga Władysławo, z okazji twoich 65. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, spokoju i siły na każdy dzień. Życzymy ci, aby każdy dzień był pełen uśmiechu i rodzinnego ciepła. Dziękujemy za twoją dobroć, troskę i za wszystkie piękne chwile. Życzymy ci wielu pięknych lat w zdrowiu, w otoczeniu najbliższych. Niech spełnią się twoje marzenia, a każdy kolejny rok przyniesie ci jeszcze więcej radości. Niech Pan Bóg ci błogosławi, a Matka Boża otacza cię swoją opieką.
0: Życzenia składają córki z rodzinami, wnuki Konrad, Maria, Kuba i Krystian. Do życzeń dołączają piosenkę braci Barabara, Zagrajcie mi.

0: uwagę prosimy Państwa Annę i Edwarda Ciężak z Jadownik.
1: Z okazji Złotych Godów składamy Wam najgorętsze gratulacje. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam radość, a ognisko Waszej miłości nigdy nie słabnie. Życzymy Wam niespożytej energii, zdrowia i szczęścia w gronie całej rodziny.
0: Tego z całego serca życzą dzieci Aneta, Mirosław, Ewelina, Marzena, Iwona i Magda, a do życzeń dołączają piosenkę 50 pięknych lat.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
3: Wyprawka szkolna, która się

0: Żyliście. Niech waszym ciepłem zachwyca się dziś cały świat.
1: Tego wszystkiego życzą wnuki i wnuczki Dagmara, Kamila, Kamil, Oliwier, Aleks, Kuba, Nikola, Oliwia, Ania, Sara i Roxana. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wciąż tacy sami.

0: Najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla nowożeńców państwa Wioli i Bartka Polak z miejscowości Tyniec, którzy wczoraj zawarli związek małżeński.
1: Kochani Wiolu i Bartku, z okazji waszego ślubu życzymy wam, żeby po prostu dobrze wam się razem żyło. Żeby nie brakowało wam miłości, uśmiechu, wzajemnego wsparcia i cierpliwości na co dzień. Cieszcie się wspólnymi chwilami, spełniajcie swoje marzenia, dużo podróżujcie, śmiejcie się i zawsze znajdujcie czas dla siebie. Niech w waszym domu będzie dużo ciepła, spokoju i radości. Niech Pan Bóg błogosławi wam na wspólnej drodze i zawsze otacza was swoją opieką. Życzymy wam wielu pięknych, wspólnych lat, dobrych wspomnień i żebyście zawsze byli ze sobą po prostu szczęśliwi.
0: Najserdeczniejsze życzenia przesyłają ciocia Wiesia z Dawidem i Mateuszem, a muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Watacha i kapeli Górole, jednym słowem, Love.

0: O uwagę prosimy pana Józefa Misia z Żabna.
1: 70 lat to piękny wiek, pełen mądrości, doświadczeń i wspomnień. Ty, tato, przeszedłeś tę drogę godnie, ucząc nas, jak żyć uczciwie i odważnie. Twoje słowa, czasem surowe, lecz zawsze szczere, ukształtowały nas i pokazały właściwą drogę. Twoje dłonie, choć spracowane, zawsze gotowe były do pomocy. Twoje serce, choć nieraz zmęczone, biło dla nas dniem i nocą. Twoje mądre rady, twoja troska o nas sprawiły, że dziś jesteśmy, kim jesteśmy. W dniu twoich 70. urodzin dziękujemy ci za wszystko, za każdą lekcję, za każdy wspólny dzień. Niech kolejne lata będą dla ciebie łaskawe, pełne zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła, a Boża opatrzność towarzyszy wszystkim twoim planom i zamierzeniom.
0: Tego życzą żona Lidia oraz córki Ania i Monika wraz z mężami oraz wnuki Kacperek, Miłoszek i Kubuś. Do życzeń dołączają piosenkę na 70. urodziny. 70.

0: O uwagę prosimy panią Rozalię Krawczyk z Łąkty Górnej.
1: W dniu imienin życzę ci, aby każdy poranek witał cię słońcem, a każdy dzień przynosił spokój, radość i spełnienie najskrytszych marzeń. Niech otaczają cię sami życzliwi ludzie, zdrowie zawsze dopisuje, a uśmiech nie schodzi z twarzy. Niech w twoim życiu panuje harmonia, a wszelkie troski omijają cię szerokim łukiem.
0: Życzy Gienia oraz dedykuje piosenkę Usiądź ze mną przy kawusi.

0: O uwagę prosimy Państwa Jerzego i Urszulę Dudek z miejscowości Leńcze.
1: Kochani rodzice, przez 45 lat wspólnie budowaliście historię pełną miłości, poświęcenia i niezliczonych wspomnień. Wasza podróż przez życie stała się dla nas nie tylko inspiracją, ale także dowodem na to, że nic nie jest w stanie pokonać prawdziwej miłości. Patrząc na Was, widzimy dwie osoby, które z każdym dniem uczą się od siebie nawzajem, które wspierają się w każdej sytuacji, w tym szczególnym dniu. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i jeszcze wielu wspólnych, wyjątkowych chwil. Niech miłość, która Was łączy, będzie wiecznie młoda, a Wasze serca zgodnie biją w jednym, nierozerwalnym rytmie. Kochamy Was!
0: Życzą córka Lucyna i syn Paweł z rodziną oraz dedykują piosenkę swojskich rytmów. Minęło wiele, wiele lat.

0: O uwagę prosimy panią Urszulę Dudek z miejscowości Leńcze.
1: Kochana żono, w szczęśliwym małżeństwie jest pewność i zadowolenie, które nie ulegają zmianom. Dziękuję ci za wszystko, za twoją miłość i wsparcie. Niech nadchodzące lata jeszcze bardziej zbliżą nas do siebie. Dzień ten, kiedy szczerze i z uczuciem w sercu miłość stałą i dozgonną przysięgałaś na kobiercu i ja także przysięgałem, zawsze będzie w mej pamięci. Najpiękniejsza chwila w życiu, a świadkami wszyscy święci. Tylko z tobą chcę przez życie razem iść przez długie lata. Żyjmy w szczęściu i miłości, nawet i do końca świata.
0: Życzy kochający mąż Jurek oraz dedykuje piosenkę Dziękuję ci, życie.
2: Tyle lat minęło, kochanie, a my wciąż

0: Sattenschaß. O uwagę prosimy panią Elżbietę Bukowicz z Uszwi.
1: Kochana Elu, twoje przejście na emeryturę to moment, w którym cały nasz urząd pragnie powiedzieć ci z całego serca dziękujemy. Przez te wszystkie lata byłaś dla nas kimś więcej niż tylko koleżanką z pracy. Byłaś dobrym duchem tego miejsca. Nigdy nikomu nie odmówiłaś pomocy, a twoja niezmierna cierpliwość i czas, który zawsze potrafiłaś dla nas znaleźć, ratowały nas w najtrudniejszych momentach. Twój ciepły uśmiech rozpraszał każdy stres. Życzymy ci, aby ten nowy rozdział życia przyniósł ci tyle samo dobra, ciepła i radości, ile ty każdego dnia dawałaś nam. Realizuj teraz marzenia i pamiętaj, że pozostawiasz w naszych sercach cudowne wspomnienia.
0: W związku z przejściem na emeryturę głównej księgowej z najlepszymi życzeniami koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Brzesku. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar Za każdy uśmiech twój.

0: sąsiadki pani Haliny Sikoń napłynęły życzenia z okazji 60. urodzin.
1: Droga Halinko, 60 lat to czas pełen mądrości, miłości i ciepła, którymi obdarowałaś innych. Dzisiaj, w dniu twoich urodzin, życzymy ci, abyś otrzymała w zamian tyle samo szczęścia, ile na co dzień dajesz ludziom, którzy cię otaczają. W tym szczególnym dniu życzymy ci, aby droga, którą idziesz, była zawsze wypełniona miłością, ciepłem i szczęściem. Niech doświadczenia, które nosisz w sercu, zawsze będą twoją mądrością, a marzenia motywacją do dalszego działania.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin życzą sąsiedzi oraz dedykują piosenkę zespołu Góral Folk Hopa Cupa.

0: O uwagę prosimy panią Ewę z Jeżówki, która niedawno obchodziła urodziny.
1: Najgorętsze pozdrowienia i uściski przesyłam dla mojej wspaniałej żony Ewy. Chciałbym za państwa pośrednictwem życzyć jej mnóstwo zdrowia, radości i wielu wspaniałych wspólnych chwil. Proszę o zagranie dla niej utworu Miłość o wiek nie pyta. Niech te dźwięki dodadzą jej dzisiaj siły, uśmiechu i dobrej energii.
0: Życzy mąż Zbigniew oraz dedykuje piosenkę Miłość o wiek nie pyta.

0: O uwagę prosimy Państwa Kazimierę i Kazimierza Musiał z Jordanowa.
1: Drodzy jubilaci, 50 lat temu stanęliście przed ołtarzem, aby przed Bogiem ślubować sobie wzajemnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Od tego czasu słowa przysięgi wypełniacie z prawdziwą odpowiedzialnością i zobowiązaniem. Za wami pół wieku wspólnego życia, przez które idziecie zjednoczeni w codziennych radościach, ale też trudach i troskach. To 5 dekad, w których dajecie świadectwo o tym, jak należy wypełniać powołanie miłości małżeńskiej. Niech dobry Bóg błogosławi wam na dalsze wspólne lata. Niech daje wam zdrowie i zsyła potrzebne łaski, a każdy wasz dzień niech będzie przepełniony miłością, radością i wdzięcznością za dar małżeństwa i wszelkie łaski od Boga otrzymane.
0: Życzy rodzeństwo z rodzinami z Jurkowa oraz dedykuje piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy Państwa Cecylię i Zbigniewa Zych z Żerkowa.
1: Kochani rodzice, przeżyliście razem 4 wspaniałe dekady, będąc dla nas największą inspiracją i oparciem. 40 wspólnie spędzonych lat to dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje. Dziękujemy Wam za ten piękny wzór do naśladowania, za cierpliwość i dobroć. Dziękujemy za każdą chwilę miłości, spokoju i domowego ciepła, którymi nas obdarzaliście. Życzymy Wam kolejnych lat w zdrowiu i spokoju. Sił na dalszą drogę. Boże błogosławieństwo niech ma Was w swojej opiece, a uśmiech nie schodzi z Waszych twarzy. 100 lat razem!
0: Gorące, z serca płynące życzenia składają córka Anna, syn Paweł oraz wnuczki Oliwia i Amelia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka w dniu Waszej rocznicy ślubu.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Leopolda Ciuruś z Gawłowa.
1: Z okazji 50. rocznicy ślubu życzymy zdrowia, miłości, radości i jeszcze wielu wspólnych, pięknych lat.
0: Życzą dzieci wraz z rodzinami oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Złote Obrączki.

0: O uwagę prosimy panią Alfredę Kapłon z Woli Lubeckiej.
1: Kochana Alfredo, 90 lat to piękny jubileusz. Życzymy Ci zdrowia, uśmiechu, rodzinnego ciepła i wielu kolejnych szczęśliwych lat.
0: 200 lat życzy cała rodzina. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Duo Phoenix. Życzymy szczęścia.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie,

0: bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: O uwagę prosimy Państwa Irenę i Józefa Kuboń z Wojnicza z wąwozu szwedzkiego, którzy 5 września obchodzili 34. rocznicę ślubu.
1: Kochani jubilaci, z tej okazji przyjmijcie serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Niech każdy dzień dostarcza Wam mnóstwo powodów do radości i wdzięczności. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia i plany. Niech w Waszych sercach króluje miłość, a na twarzach niech zawsze gości uśmiech. Niech omijają Was wszelkie kłopoty i trudności, a dobry Bóg niech Wam błogosławi i daje zdrowie i pomyślność na dalsze wspólne lata.
0: Życzy mama Anna i brat Stanisław, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów "Połówki serc".

0: O uwagę prosimy pana Edwarda Mikę z Bożencina Górnego.
1: Kochany jubilacie, z okazji 68. urodzin przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełnią się wszystkie Twoje najskrytsze marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma Cię w szczególnej opiece, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi.
0: Życzą kochająca żona Marysia, syn Andrzej z żoną Justyną oraz dziećmi Sebastianem i Bartkiem. Do życzeń dołączają się wnuki Szymon i Kamila. Muzycznym upominkiem będzie piosenka pod tytułem Dziś są Twoje urodziny, chrześcijańska piosenka urodzinowa.

0: O uwagę prosimy Państwa Ulę i Janka Węc z Nowego Jorku.
1: Kochani Ulu i Janku, z okazji Waszej 30. rocznicy ślubu życzę Wam z całego serca, aby Wasza miłość z każdym rokiem była jeszcze silniejsza i piękniejsza. 30 wspólnych lat to niezwykły skarb, pełen miłości, radości, wzruszeń, wspólnych marzeń, ale także chwil, które pokonaliście razem, trzymając się za ręce. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, szczęścia, spokoju i wielu kolejnych wspólnych lat. Na zawsze bądźcie dla siebie wsparciem, radością i bezpiecznym domem. Kochajcie się tak pięknie jak dotąd i nigdy nie przestawajcie być dla siebie najważniejsi. Kocham Was i jestem z Was ogromnie dumna.
0: Tego z całego serca życzy Wasza mama, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Rocznica Ślubu, Rocznica Miłości.

0: Koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów w bieżącym tygodniu. Imieniny obchodzą
1: ksiądz Marian Dudek,
0: ksiądz Marian Czech
1: oraz ksiądz Marian Jedynak.
0: W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Kmilowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
4: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.
9: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. To szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Obecność Matki Bożej nie zamknęła się w historii, ale także dziś ludzie są wysłuchiwani, odnoszą duchowe zwycięstwa. Mówi ksiądz Jacek Wachowiak, proboszcz parafii w Odporoszowie, kustosz sanktuarium. W poniedziałek rozpocznie się wielki odpust ku czci Matki Bożej Zwycięskiej w Odporoszowie.
3: To miejsce jest związane ściśle z jej obecnością, z jej objawieniami wtedy, kiedy ludzie potrzebowali pomocy, kiedy po ludzku mówili, przegrywamy, nie dajemy rady. Jej objawienia zawsze prowadziły do zwycięstwa. Do nadziei. To miejsce jest wyjątkowe dlatego, że objawienia Matki Bożej, czy jej obecność nie zamknęła się w jakiejś historii, tylko ta historia ciągle jest żywa. Ona jest naznaczona zwycięstwami ludzi, którzy doświadczają różnych swoich zniewoleń, którzy przynoszą prośby, błagania i są wysłuchani. Ludzi, którzy są gotowi świadczyć i przynoszą takie świadectwa, gdzie tu i teraz, dzisiaj odnieśli zwycięstwo dzięki obecności Matki Bożej.
2: Odpust rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 16.
3: Tradycyjnie udamy się z procesją różańcową do kaplicy zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na naszym cmentarzu parafialnym. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie się uroczysta msza święta w sanktuarium na rozpoczęcie odpustu. Z wielką radością mogę też poinformować, że tej mszy świętej będzie przewodniczyć biskup ordynariusz Andrzej Jerz. Chcielibyśmy przez właśnie obecność biskupa ordynariusza dać też takie świadectwo, że jesteśmy w diecezji, dla diecezji, dla wszystkich, którzy przychodzą do naszego sanktuarium i odnajdują tutaj swoje też duchowe miejsce.
2: Dodaje ksiądz Jacek Wachowiak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. W poniedziałek o północy będzie także pasterka Maryjna w Studzience. Po wielkim odpuście tuchowskim przychodzi czas na mały odpust. Uroczystości w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie odbędą się we wtorek. Ojcowie redemptoryści przygotowują z tej okazji ziarno siewne. Matka Boża Siewna to ludowa nazwa święta narodzenia Najświętszej Marii Panny, które przypada 8 września.
4: Zapraszamy szczególnie rolników, którzy już powoli przygotowują się do zasiewów pól. Wystawione mamy duże kosze z ziarnem, z

0: 8 września msze święte będą w Tuchowskim Sanktuarium o 6, 7, 9, 11, 16 i 18. W sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. Podczas każdej mszy świętej będzie poświęcenie ziarna siewnego. Jeszcze do 8 września trwają zapisy na kolejną edycję diecezjalnego studium rodziny, która tym razem odbędzie się w Nowym Sączu w parafii świętej Małgorzaty. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Piotr Cybula, absolwenci mogą zaangażować się wiele działań na rzecz małżeństw i rodzin w parafii, rozpocząć posługę w parafialnej poradni rodzinnej oraz posiadając misję kanoniczną mogą włączyć się w różne formy duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego.
1: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnych poradniach rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą. Więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich. Dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej. Chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
0: Diecezjalne studium rodziny potrwa 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w jedną sobotę miesiąca od września do czerwca przyszłego roku. Zapisy są możliwe poprzez kwestionariusz diecezjalny.
2: To były informacje z życia Kościoła.

wam wybaczyłam. Chcę dzisiaj zrzucić wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie.

przecież ty wybaczyłeś i amen. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.

słuchacie radia Erden Małopolska i Erden Nowe Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec wraz ze słuchaczami poprowadzą klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Numer telefonu do studia 146 200 500.

0: Rozważając dzisiaj tajemnice chwalebne Różańca Świętego, módlmy się w intencji dzieci i młodzieży, którzy niedawno rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny. Polecajmy również w tej modlitwie intencje nowych, licznych powołań do służby Bożej w Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. W życiu obecne jest zmaganie, dobra ze złem, miłości z nienawiścią, prawdy z kłamstwem, sprawiedliwości z przemocą. To wszystko jednak się skończy, prędzej czy później. Życie na ziemi dobiegnie końca, a to, co po nim będzie, zależeć będzie od tego,

0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, zapraszamy do modlitwy.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Niebowstąpienie Pana Jezusa. Tyle jest rzeczy, które oferuje Ci ten świat, atrakcyjnych, przyjemnych, pożytecznych. Wybierasz pełną garścią, patrzysz na nie z zachwytem i nimi żyjesz. Osądzasz je jako dobre. Nie zatrzymuj jednak swojego wzroku na ziemi. Nie patrz tylko pod nogi i przed siebie. Przynajmniej od czasu do czasu popatrz w górę, a wtedy zobaczysz niebo, które jest symbolem tego, gdzie jest Twoja Ojczyzna.

0: ojczyzna. Czy to wszystko, czym żyjesz, przybliża Ciebie do ojczyzny w niebie?
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Aby odkryć prawdę, trzeba jej szukać. Aby ją głosić, trzeba ją najpierw zrozumieć. Aby żyć prawdą, trzeba ją przyjąć i w nią uwierzyć. Wszystko to zaczyna się jednak od wskazania prawdy i tego, co do niej prowadzi. Potrzebujesz Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który uzdalnia do poznania tego, co jest życiem i co ku niemu prowadzi. On chce przyjść, ale czy Ty chcesz Go przyjąć? Czy zapraszasz Go do swojego serca i prosisz o pomoc?
4: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, zapraszamy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Medal, order, dyplom, wyróżnienie. Nagroda za wiele lat dobrej pracy, za wzorową postawę, za dobre wyniki. Lubisz wyróżnienia, cieszysz się nimi i chcesz dla nich pracować. Ale czy potrafisz podjąć wysiłek dla nagrody, którą otrzymasz w niebie? Czy potrafisz postarać się o coś, za co nikt na ziemi ciebie nie nagrodzi? Wydaje się czasem, że jakieś dobro było podjęte na marne, bo nikt tego nie zauważył. Ale tak nie jest. Widział to Bóg, a nagroda czeka w niebie, bo na ziemi jeszcze nie została odebrana.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Boży paradoks. Maryja, która na ziemi była tylko służebnicą pańską, która wykonywała tylko Boże polecenia, teraz zostaje ogłoszona Królową Nieba i Ziemi. Uboga dziewczyna z Nazaretu staje się Królową Wszechświata. Najpokorniejsza starła głowę szatana, ta, która na ziemi nie dostąpiła wielkich zaszczytów, której życia świat nie zauważył, która nie była rozpoznawalna, dostąpiła po śmierci tak wielkiej nagrody. Rozumiesz to? Bądź pokorny, czyń dobro, unikaj zła, kieruj się miłością i nie dąż za wszelką cenę do zaszczytów, a nagroda Ciebie nie ominie.
6: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 44. Pierwszy.
4: We got it together, didn't we?

You are the first, the last. Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Bardzo szybko minęły te wakacje i pamiętam jeszcze ostatni odcinek, ten wakacyjny, a tutaj już wrzesień, już w zasadzie jesień puka nam do drzwi i niedziela znów będzie mieniła się pięknymi dźwiękami ze sprawą audycji Jednym Słowem. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność do Państwa wrócić właśnie tą wieczorową, niedzielną porą, chwilę przed godziną 20. I chociaż postanowiłem, że liczba odcinków będzie kontynuowana po tej przerwie, czyli dzisiaj mamy odcinek wręcz mickiewiczowski, bo 44, ale troszeczkę z Państwem się zabawię tym właśnie liczebnikiem, bo słowem na dziś to słowo pierwszy. A będzie to okazja, żeby przyjrzeć się niektórym utworom, niektórym wykonawcom, no i też czym jest to słowo pierwszy, bo chociaż to liczebnik używany bardzo powszechnie, to przecież może sprowokuje nas do tego, kiedy go używamy, a może też kiedy go nadużywamy. A skoro zaczęliśmy właśnie od słowa pierwszy, no to pierwsza piosenka, która przyszła mi na myśl, to właśnie ta z roku 1974 Barry'ego White'a. You're the first, the last, my everything. Jesteś pierwszą i ostatnią. Jesteś wszystkim, co mam. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich fanów serialu Ally McBeal. Kto oglądał, ten na pewno kojarzy ten utwór właśnie z tego amerykańskiego serialu o prawnikach. Więc przyjrzyjmy się, co to znaczy to słowo pierwszy, jako pierwsze słowo nowego sezonu audycji Jednym Słowem. Słownik języka polskiego przyporządkowuje takie definicje, że pierwszy to liczebnik porządkowy odpowiadający liczbie 1, ale pierwszy to także stojący na początku. Pierwszy to także taki, przed którym nie było innych podobnych. Pierwszy to też odgrywający w czymś najważniejszą rolę. I pierwszy to przewyższający innych pod jakimś względem, czyli po prostu najlepszy. I tak mówimy o kimś, że jest pierwszy. Pierwszy ktoś może być na linii mety, jeśli już będziemy się trzymać nomenklatury sportowej, w kolarstwie na przykład, albo w łyżwiarstwie szybkim. Pierwszy to może być ten, który był najszybszy właśnie na przykład w saneczkarstwie czy w innych sportach, gdzie nie jedzie się wespół w zespół, tylko każdy ma mierzony czas osobno. Są takie dyscypliny, są takie konkurencje. Pierwszy to też ten, kto był po prostu najlepszy na mistrzostwach świata w piłce nożnej, w siatkówce, w koszykówce, w skokach narciarskich i tak dalej. I tak dalej. Naprawdę można mnożyć tych przykładów i też trzeba się przyjrzeć temu, że pierwszy to też taki rozpoczynający i na przykład ważny, a może i nawet najważniejszy jest pierwszy krok.

Ja powiedziałem, że najważniejsze, a pani Anna twierdzi, że najtrudniejsze. Ale jedno z drugim się przecież nie wyklucza. I z panią Anną tak ramię w ramię sobie w tych naszych twierdzeniach pójdziemy. Chociaż nasze twierdzenia przecież różni wiele, wiele lat. No to był rok 1973, kiedy Anna Jantar, wybitna polska wokalistka, wyśpiewała, że właśnie najtrudniejszy pierwszy krok, a potem łatwo mija rok. A jak to u państwa jest z tymi pierwszymi, można tak rzec, razami? Czy państwo pamiętają, jak to było, kiedy pierwszy raz państwo ugotowali swoją ulubioną potrawę, albo jej po prostu spróbowali? Kiedy państwo pierwszy raz szli do szkoły, do nowej pracy? Kiedy to pierwszy raz państwo się zakochali? Zawsze przy tym pierwszym to jest pewnego rodzaju ekscytacja, to jest dotknięcie czegoś nowego i oczywiście często ono jest powiązane z pewnego rodzaju stresem, pewnego rodzaju strachem, obawą przed nieznanym i nie zawsze musi się wiązać z czymś pozytywnym. Nie zawsze musi to być udany pierwszy krok, który wykonujemy w czymś, ale patrząc z perspektywy lat, możemy być dumni, kiedy wykonaliśmy pewnego rodzaju właśnie pracę, bo poszliśmy pierwszy dzień do nowej pracy, a pracujemy w niej powiedzmy już od wielu, wielu lat i okazało się, że jesteśmy w tej pracy naprawdę nieźli. Pierwszy raz spróbowaliśmy jakiegoś sportu, i może nawet nie jesteśmy w nim mistrzami świata, ale czerpiemy z tego dużo przyjemności i cały czas do tego wracamy. Może pierwszy raz pojechaliśmy w jakieś miejsce, w Polsce, w Małopolsce, a może za granicą. I od tego czasu tam wracamy z wielką przyjemnością, z wielką radością. Tylko kiedyś ten pierwszy raz musiał się właśnie wydarzyć, żeby tam się pojawić. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo najlepiej to czuję się jednak w tych tematach muzycznych, a tam przecież także muzycy wykonywali swoje pierwsze razy, czyli właśnie musieli jakoś zadebiutować na wielkiej scenie. No i teraz tak naprawdę mógłbym poprowadzić tę audycję aż do białego rana, aż nas przywita brzask poniedziałku wraz ze słońcem i o tych wszystkich moich ulubionych wykonawcach i o ich pierwszych singlach, pierwszych płytach opowiadać w nieskończoność, ale na to jeszcze kiedyś przyjdzie czas, żeby o tych wszystkich artystach porozmawiać i dzisiaj po prostu wybrałem kilka pierwszych piosenek, a niekoniecznie pierwszych, jeśli chodzi o ich umiejscowienie na osi czasu, ale z pewnego poziomu to był na pewien sposób pierwsze zaciągnięcie się w danym etapie muzycznym. To może to tak pod wspólnym parasolem. Zacznijmy prosto od pierwszej piosenki pewnego zespołu. Przeniesiemy się z lat 70. do lat 80.

10 lat po Annie Jantar, rok 1983 i piosenka, która była inspirowana poematem Thomasa Stearnsa Eliota, amerykańsko-brytyjskiego poety, pod tytułem The Wasteland, a także filmami gangsterskimi, które w latach 80. brylowały w telewizorach i multiplexach. Żeby opisać tę piosenkę, przeczytam komentarz z internetu jednego właśnie ze słuchaczy tego zespołu, który napisał, opisał właśnie tę piosenkę w ten sposób. Fajna ścieżka dźwiękowa. Słuchając jej, wyobraź sobie dźwięki, które krok po kroku unoszą cię wyżej, prowadząc w stronę granicy nieba i ziemi. Każdy takt tej ścieżki dźwiękowej jest jak mocne uderzenie serca, które podpowiada, że jesteś coraz bliżej celu. Wspinasz się, czujesz ciężar w nogach i pot na czole, ale muzyka niesie cię jak niewidzialny przewodnik. Gdy stajesz na samym szczycie góry, w jednej chwili cisza łączy się z majestatem wysokości. Tam, gdzie horyzont otwiera się bez końca, czujesz triumf. Nie tylko nad stromym podejściem, lecz także nad własnymi słabościami. Sukces smakuje jak powietrze na szczycie. Czyste, rzeźkie, wyzwalające. Nagroda nie jest materialna, to wytchnienie, które spływa na ciebie jak błogosławieństwo, które wiesz, że zdobyłeś to miejsce samemu sobie i muzyce, która niosła cię przez całą drogę. Myślę, że ten opis można przytoczyć do wielu, wielu piosenek, przepięknych piosenek, które kolorowały nasze życia, ale dzisiaj przyporządkowujemy właśnie temu zespołowi i temu utworowi. Zespół Pet Shop Boys i ich debiutancki singiel z roku 83, Wes and Girls. Piosenka o bardzo trudnym temacie biednego Londynu oraz bogatego Londynu, gdzie w jednej i drugiej strukturze społecznej dochodzi do bezeceństw, dochodzi do grzechów, do zdrad, do trudnych sytuacji, gdzie trudno funkcjonować, co sprawia, że zarówno ci bogaci, jak i biedni wcale nie są tak od siebie różni. I ci chłopacy z East Endu i dziewczyny z West Endu. A to, jak Pet Shop Boys później przepięknie rezonowało na brytyjskiej i światowej scenie muzycznej, to te historie przecież doskonale znamy. Muzyka elektroniczna bez tego duetu naprawdę nie byłaby taka sama. Tak samo jak muzyka popularna nie byłaby taka sama bez tego wyjątkowego młodzieńca, który pierwszą swoją piosenkę nagrał solowo po długim pobycie w zespole, więc wcale nie był świeżakiem, jeśli chodzi o scenę, ale ta jedna piosenka, ta debiutancka piosenka, myślę, że zostaje z nami na zawsze i wracamy do lat 70.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącz. Gdy byłem młody, nie potrzebowałem nikogo. Miłość była tylko dla zabawy. Te dni minęły, żyjąc samotnie. Wspominam moich dawnych przyjaciół, lecz gdy wykręcę numer, okazuje się, że nie ma nikogo w domu. Ciężko być pewnym. Czasami czuję się tak niepewnie, a miłość tak odległa i niejasna pozostaje lekarstwem. Nie chcę być całkiem sam, już nigdy więcej. Całkiem sam nie chcę żyć, całkiem sam, już nigdy więcej. All by myself. I zawsze mam przed oczami teledysk do tego utworu, kiedy to młodziutki, wtedy 26-letni Eric Carmen, grający wcześniej w zespole Raspberry, czyli po prostu maliny, siedzi w programie telewizyjnym, w wielkim show, które wtedy elektryzowało całą Amerykę, w programie The Midnight Special. Zanim taki ogromny napis skonstruowany z żarówek przedstawia Eric Carmen, no i też orkiestra, która z nim występuje, i ten młody chłopak, który chwyta za serca całą publikę, grając także przecież fragment koncertu fortepianowego numer 2 C-moll rosyjskiego kompozytora Siergieja Rachmaninowa, który pochodzi z roku 1900, a więc sprzed 126 lat. W pełnej wersji albumowej, singlowej, Eric Carmen, All by Myself. To w całości właśnie w audycji Jednym Słowem. No i to był właśnie pierwszy raz tego młodego chłopaka i pod jego własnym nazwiskiem. A klasyką przed wakacjami było, że mieliśmy taki kącik polskiej piosenki właśnie w audycji Jednym Słowem i nie inaczej będzie także po wakacjach. I tutaj też będą takie utwory, które są pierwsze, ale nie do końca pierwsze. A dlaczego je wybrałem jako pierwsze? To Państwo jako pierwsi się dowiedzą, ale dopiero jak te utwory po sobie wybrzmią. Oba utwory pochodzą z lat 80.

Kapitalna jest ta płyta z roku 1988. Zespół Dream miał taki moment, kiedy Rysiek Riddle był niedysponowany, był na odwyku, nie grał z zespołem Dream i wtedy w zastępstwie został dokooptowany inny legendarny bluesowiec z polskiej ziemi, czyli Tadeusz Nalepa. I kiedy przedłużała się ta absencja Ryśka Riddla, to zarówno Tadeusz Nalepa, jak i Dream postanowili nagrać płytę. Pierwszą płytę i jedyną płytę, jak się okazało. Płytę numero uno i właśnie z tej płyty jedna z moich ukochanych polskich kompozycji, czyli Noc jak owoc. Gościnnie w tym utworze zaśpiewała druga żona Tadeusza Nalepy, Grażyna Dramowicz, i jej słodki głos mogliśmy w tej kompozycji także usłyszeć. Polecam wrócić do całej tej płyty z 88, do płyty numero uno. Szkoda, że nie było ani duo, ani tref i tak dalej, ale musimy się zachwycać tym, co było, a później przecież Rysiek Riddle wrócił do Dreamu i była płyta Najemnik, była płyta Detox, czyli to się jeszcze pięknie wszystko później potoczyło. A wcześniej jedna była płyta tylko zespołu Klaus Mittwoch, ta z roku 84, i szkoda, że więcej od tej grupy nic nie dostaliśmy, bo ta płyta jest świetna pod każdym względem, ale Lech Janerka przecież sobie bardzo dobrze poradził później także na scenie solowo. I to właśnie z jego solowej twórczości, z pierwszej jego płyty pod tytułem Historia podwodna, właśnie ta piosenka przywołująca czarne momenty polskiej historii związane z komuną, związane z PRL-em. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No i też wielkie pozdrowienia dla pana Lecha Janerki. A my kończymy nasze spotkanie w ramach jednym słowem. To spotkanie pierwsze ze słowem pierwszy, ale będą kolejne spotkania i za tydzień nie porozmawiamy o słowie drugi, tutaj już mogę to obiecać, ale będziemy poruszać równie interesujące tematy, będzie muzycznie, będzie lirycznie, także proszę w te niedzielne wieczory sobie te trzy kwadranse dla muzyki zagwarantować, a ja gwarantuję, że będzie jak najlepiej. I jeśli mogę zostawić po sobie jakieś przesłanie, takie na ten nadchodzący tydzień i na tę nadchodzącą jesień, to może taką myśl, żeby wciąż marzyć, nigdy nie przestawać marzyć i nigdy nie przestać ścigać marzenia. Bo o tym będzie piosenka, którą zakończymy, i także będzie to piosenka, która jako pierwsza wyszła spod pióra, spod gitar i spod mikrofonu tego kultowego zespołu Aerosmith. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Maciej Tutaj, to była audycja jednym słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wszystkiego dobrego, pa pa.

Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj. Jednym słowem.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
2: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
1: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
3: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
1: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
4: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejską. Dlatego mamy z czego być dumni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

doroczne dziękczynienie, doroczne dożynki, miejsce tutaj na Twoim, przy Twoim tronie, w Twoim domu. Trzeba jednak na samym początku tego rozważania uświadomić sobie bardzo jasno i wyraźnie, że dożynki nie są świętowaniem ani dziękczynieniem związanym tylko i wyłącznie z wiejskim środowiskiem, z rolnikami. Dożynki to dziękczynienie nas wszystkich, dlatego że dożynki kojarzą

dziękczynienie. Jakie jest to nasze dożynkowanie albo dziękczynienie? Co mogłoby sprawić, aby było głębsze, aby bardziej przenikało nasze serca? Wydaje się, że dziękczynienie jest wprost odwrotne do doświadczenia braku. Im bardziej dotkliwy ten brak, tym później głębsze dziękczynienie. Był taki czas w moim życiu, że byłem bardzo niezdarny i nieporadny jako dziecko. Pewnie ten czas jeszcze wróci. I wtedy, gdy zdarzało nam się z bratem upuszczać chleb na ziemię, mama kazała nam go całować. Bardzo wyraźnie pamiętam te momenty. Ona także okazywała nam swoją czułość i miłość, całując nas. Przez to stworzyło się swoiste skojarzenie, że chleb jest związany z miłością, że dzielenie się chlebem oznacza miłość. Na końcu 126 psalmu autor natchniony mówi, że siewca wychodzi siać z płaczem, a gdy wraca z grubymi snopami, to wraca z weselem. Raz będąc na wakacjach, widziałem swojego wujka, który wsiadł do traktora, który ciągnął za sobą siewnik, wyjechał na swoje pole. Zanim jednak zaczął siać tym siewnikiem, to z torby wyciągnął piękne białe płótno, przewiązał je na swojej piersi. Z siewnika sięgnął po kilka garści ziarna, pomodlił się, pobłogosławił to ziarno i tak zaczął siać. Gdy obsiał pierwszy rząd, wsiadł do traktora i bardzo szybko obsiał całe pole. Było to bez wątpienia wyrazem jego wiary, że chleb przychodzi z ręki Pana Boga, że chleb jest związany z miłością. Potrzeba nam pewnie wzrostu w wierze, bo głębokość, intensywność dziękczynienia jest właśnie z wiarą także związane. Jeżeli mamy doświadczenie tego, że chleb przychodzi od Boga w darze, wtedy będziemy za niego dziękować. A muszę powiedzieć, że jakieś 35 lat temu, gdy przeżywałem jako kleryk pielgrzym dożynki na Jasnej Górze, to tłum był zdecydowanie większy. Więcej było obecnych na tym miejscu, którzy dziękują. Pewnie jest to w jakiejś mierze spowodowane tym strasznym COVID-em, iż przywykliśmy do uczestniczenia w różnego rodzaju uroczystościach i zdarzeniach przez transmisję telewizyjną, przez transmisję internetową, ale to nie jest to samo. Móc być tutaj dzisiaj na tym miejscu i osobiście dziękować Bogu za chleb codzienny. Maryjo, Matko nasza, prosimy, dziękujemy przez Twoje ręce Bogu naszemu Ojcu, który daje swojego Syna, który jest chlebem życia, a którego Ty jesteś Matką. Dziękujemy za wiarę, za nadzieję i za miłość. Prosimy Cię także, abyś wstawiała się za nami, aby Bóg przymnażał nam tej wiary, nadziei i miłości, aby tym piękniejsze było nasze dziękczynienie, aby tym radośniejsze było nasze świętowanie, abyśmy tym lepiej mogli dzielić się chlebem z innymi. Jak co wieczoru chcemy modlić się za cały Kościół Święty, polecamy Ci papieża Leona XIV.

0: XIV, wszystkich kardynałów, biskupów, szczególnie cały episkopat w Polsce. W sposób szczególny prosimy za rolników o wzrost ich wiary, aby ich praca była przeniknięta Twoim błogosławieństwem, Twoją obecnością, aby wszystko, co robią, robili w świadomości, że uczestniczą w pięknym dziele przynoszenia chleb codzienny, którego źródło jest tylko w Tobie. Przez Twoje ręce, Maryjo, chcemy polecać Ci wszystkich tych, którzy braku chleba codziennego w sposób bardzo bolesny doświadczają. Prosimy Cię za pielgrzymów dnia dzisiejszego, w sposób szczególny polecamy Ci pielgrzymkę z Jaworzna, bodaj chyba ostatnią pielgrzymkę pieszą tego roku i w tym roku już 50. Polecamy także pielgrzymów z Jasienia, z diecezji zielonogórskiej. Wszystkich, którzy dzisiaj na tym miejscu dziękowali przez Twoje ręce Bogu za chleb codzienny. Prosimy także za wszystkich dobrodziejów tego świętego miejsca. Polecamy Ci przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdę, naszego arcybiskupa Wacława Depo. Prosimy za nasz zakon, za ojca generała, za przeora, za wszystkich ojców i braci rozsianych po całym świecie, a szczególnie za ojców i braci posługujących na tym miejscu, które Ty sobie wybrałaś, aby okazywać nam swoją dobroć i czułość. Prosimy Cię za widencję wszystkich tych, którzy dzisiaj przystępowali do sakramentu pokuty i pojednania, za intencje wpisane w Wielką Księgę Apelową i także za parafię w diecezji świdnickiej, którą dzisiaj nawiedzasz, za wszystkich chorych i cierpiących. Polecamy wszystkie te intencje w tajemnicy drugiej światła, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji pokoju na świecie, pokoju w naszych sercach, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca generała prosimy o błogosławieństwo apelowe.
10: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość.

kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień.

na smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa.

Jesień już i po tym, że przecież jak zwykle poleci. Jesień, jesień już, ach ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głowu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku

słowa, gdy wystarczy tylko być, słuchać, kochać, zostań tutaj, cicho, trwaj pośród nocy, jak świeca bądź.

znowu jesteś stróżem dnia, snopem światła zostań.

świeca, bądź świeć, zostań tutaj, wiernie trwaj pośród świata, jak słońce, bądź płon, zostań tutaj.

bolesny trud, aż nagle ktoś zachrypi. Na złoty ząb król może wziąć potrzebne nam kredyty.

w nas dróg nieodkrytych jest jeszcze. Tyle ciepłych słów porwał zimny wiatr. Na rozstaju dróg wstań i w górę wznieś serce. Niech usłyszy dobry Bóg, że ktoś serce w górę wzniósł. Tyle w nas myśli pokrytych lśniącym złotem. Ile z nich jeszcze odłożyłeś na potem? Tyle w nas trosk, zadumy i zwątpienia. Czy ktoś wie, jak przez życie przejść bez znieczulenia? Czy z nim kroczyć masz pod rękę? Czy je gonić jak w piosence? Czy pod jednym dachem przyjaźni zbratać się? Czy z nim iść równym krokiem? Czasem droczyć się pod płotem?

dobry Bóg, że ktoś serce w górę wzniósł. Czy z nim kroczyć masz pod rękę, czy je gonić jak w piosence? Czy pod jednym dachem w przyjaźni zbratać się? Czy z nim iść równym krokiem, czasem droczyć się pod płotem? Czy jak liść

pod łóżkiem zwinął się kot. Za oknem deszcz i wiatr.